Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał szabat? Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko Jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzenia demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa. Wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem. Chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
2: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w sabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewne opory, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny pierwszy dzień tygodnia.
1: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
3: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
2: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu. Natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
1: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział, od 1 wersetu Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
2: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda, bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i niósł gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią, dlaczego pracujesz w sabat, dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy. I wtedy ten człowiek odpowiada, no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
3: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
2: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18 wiersz mówi, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I nie zapomnijmy, że to stwierdzenie, że Jezus łamał sabat, jest oceną faryzeuszy dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. To nie jest stwierdzenie, że Jezus łamał szabat w odniesieniu do biblijnej definicji tego, co to jest łamanie szabatu. Nie. To zdarzenie dokonuje się w kontekście reakcji nauczonych w piśmie, którzy stoją na straży nie tylko Tory, ale istniejące już w czasach Jezusa Chrystusa tak zwanej tradycji starszych, czyli niespisanych jeszcze, ale istniejących i praktykowanych przepisów, które były rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
1: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
2: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie. Prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w sabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
3: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
2: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwające już od dłuższego czasu, daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów drugiej świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. I natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to były rzeczy, to był proces, który trwał przez wiele lat.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę, i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana, 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił, no fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat, innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
2: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy. I to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
1: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
3: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego, była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym, a ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak? To nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć, ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne, to też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo-narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
2: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście, i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
3: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
1: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych, ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od pierwszego wersetu. Czytamy, w tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż i uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej

0: gdzie przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg, dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl. 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną. Mówił 6 dnia przygotujcie się na sabat i 7 dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała, jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola, no tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
1: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę i manny nie ma, prawda? I spotykają się z naganą, dlaczego wychodzicie? Było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6 dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
0: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
1: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego i praca na polu. Natomiast w tradycyjnym rozwinięciu rabinistycznym pojęcia żniwa wyciągnięcie ręki w czasie spaceru ścieżką, która prowadziła przez pole, zerwanie kłosu, wygniecenie tego kłosa w ręce było równoznaczne z żęciem zboża, z młóceniem zboża i z przygotowywaniem posiłku. A więc znowu nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
0: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień?
2: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus tłumacząc to chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze. A to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc To jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem szabatu.

0: Sabatu jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i on jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące siódmego dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
1: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To on jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zżęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów szabatu w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
0: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
2: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu, ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem. Tymczasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
0: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź, no to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
1: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. to nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo on nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 parę dni dodatkowego urlopu.
2: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. Zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę. I na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu. Choć nie był Izraelitą, udzielił Mojżeszowi dobrej rady, zachęcając go do zaangażowania w rozwiązywanie codziennych problemów ludu większej ilości osób. Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie tylko odciążyło Mojżesza, dając mu możliwość zajmowania się sprawami najważniejszymi, ale dało też możliwość zdobywania doświadczenia przez większą grupę liderów narodu. Reuel, jako kapłan i mądry doradca, reprezentuje tych, którzy pomagają w przygotowaniu drogi dla wypełnienia Bożego zbawczego planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
2: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i jednak dochodzimy do wniosku, że faktycznie to było bardziej występowanie przeciwko tradycji starszych i ich interpretacji Tory, niż przeciwko Torze samej w sobie. Mówiliśmy o tym, że szabat to jest najwspanialszy dzień, to jest najwspanialsze święto, jakie powinno być obchodzone pośród wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. I teraz tak naprawdę pytanie jest, czy w ogóle byłoby możliwe, żeby Pan Jezus złamał szabat? Czy Jezus mógł złamać szabat?
1: No uważam, że jeżeli posiadał wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
0: Więcej oznaczałoby to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
2: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
0: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no, skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
1: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
2: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
0: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
1: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych pozabiblijnych, a mamy takie pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza, 5 wieków wcześniej, niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w pierwszym wieku.
2: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że on w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
0: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro On ustanowił szabat, skoro On wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
2: Zresztą on nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3:6 mówi: tak, ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1:17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył?
1: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, wiersz 14 i 15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z 2 listu do Koryntian z 5 rozdziału, wiersz 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny, przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
0: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z 1 listu Jana, 3 rozdział, wiersz 5. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
1: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. Były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
2: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym. jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że ludzie mają całkowicie złe zrozumienie, że powinni absolutnie zrozumieć, że szabat faktycznie jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, że szabat jest Bożym darem dla człowieka ustanowionym od samego początku, właśnie po to, żebyśmy znaleźli odpocznienie, żebyśmy znaleźli w tym dniu radość, żebyśmy mieli czas dla naszych bliskich, dla samego Boga. Wyjątkowy czas, który jest wyłączony ze wszystkiego, co powszednie. Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Słuchacie radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej. Dobrego dnia. Do godziny 7 będziemy słuchać muzyki.

księdze Jeremiasza czytamy: Bo ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Są poranki, w których człowiek trzyma się bardziej swoich planów niż nadziei. Myśli o tym, co powinno się wydarzyć, jak ma wyglądać życie, którędy droga ma prowadzić. A kiedy rzeczywistość skręca inaczej, rodzi się niepokój. A jednak Bóg prowadzi inaczej niż my planujemy. A nie po to, by odebrać bezpieczeństwo, ale by zaprowadzić głębiej. Tam, gdzie światło wystarcza na jeden krok, a nie na całą drogę. Jego plany nie zawsze są szybsze, ale zawsze są pełniejsze. Czasem trzeba zgodzić się na to, że nie wszystko rozumiemy od razu, że niektóre odpowiedzi przychodzą dopiero wtedy, gdy serce nauczy się ufać bardziej niż kontrolować. I że to, co dziś wygląda jak niepewność, jutro okaże się prowadzeniem. Bóg nie gasi naszych pragnień, On je oczyszcza. Nie odbiera marzeń, On je układa we właściwym czasie. I nigdy nie prowadzi w ciemność bez światła swojej obecności. Niech ten dzień będzie spokojnym oddaniem Mu tego, co jeszcze niepewne. A jeśli droga nie jest jasna, wystarczy iść z Nim. Krok po kroku. Pięknego dnia.

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 22. Dawid także powiedział: to jest miejsce domu wiekuistego, Boga, i to ołtarz na całopalenie dla Izraela. Dlatego Dawid rozkazał zgromadzić cudzoziemców, którzy byli w ziemi Izraela, i ustanowił z nich kamieniarzy, by rąbali ciosane kamienie na budowę domu Boga. Nadto Dawid przygotował wiele żelaza na gwoździe, na drzwi bram i do spajania oraz niezliczoną wagę miedzi. Także drzewa cedrowego bez liczby, bowiem Cydończycy i Coryjczycy nawieźli Dawidowi bardzo wiele cedrowego drzewa. Ponieważ Dawid powiedział: Salomon, syn mój, jest małym młodzieniaszkiem, a ma być zbudowany wychwalany oraz wysoki dom wiekuistego, którego imię i sława byłaby na całej ziemi. Dlatego teraz mu wszystko przygotuję. I Dawid przygotował przed śmiercią bardzo wiele. Potem zawołał Salomona, swego syna, i mu przykazał, aby zbudował dom wiekuistemu, Bogu Izraela. Dawid powiedział do Salomona: synu mój, powstało w moim sercu, by zbudować dom imieniu wiekuistego, mego Boga. Ale było do mnie słowo wiekuistego, mówiąc: rozlałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie będziesz budował domu memu imieniu, bo rozlałeś przede mną wiele krwi na ziemię. Oto syn, który ci się urodzi, będzie spokojnym mężem, gdyż zewsząd dam mu odpocznienie od wszystkich jego nieprzyjaciół. Dlatego jego imię będzie Salomon, bowiem za jego dni dam Izraelowi pokój wraz z odpocznieniem. On zbuduje dom memu imieniu. On mi będzie za syna, a ja mu za ojca, i na zawsze utwierdzę nad Izraelem tron jego królestwa. Dlatego wiekuisty będzie z tobą, mój synu. Odniesiesz sukces i zbudujesz dom wiekuistego, twojego Boga, jak o tobie mówił. Pewnie wiekuisty da ci roztropność, rozum oraz cię ustanowi nad Izraelem, abyś strzegł prawa wiekuistego, twojego Boga. Zatem będziesz szczęśliwym, jeśli będziesz strzegł i czynił przykazania oraz sądy, które wiekuisty rozkazał Izraelowi przez Mojżesza. Wzmacniaj się, bądź mężnym, nie bój się ani nie lękaj. Oto w utrapieniu przygotowałem na dom wiekuistego 100 000 talentów złota, 1 000 talentów srebra, do tego miedzi i żelaza bez wagi, gdyż tego jest wiele. Także przygotowałem drzewa oraz kamieni, a ty jeszcze do tego dodasz. Oprócz tego wielu rzemieślników, kamieniarzy, murarzy, cieśli i wszelkich biegłych w każdym rzemiośle. Złota, srebra, miedzi i żelaza nie ma liczby. Wstań i czyń, a wiekuisty będzie z tobą. I Dawid przykazał wszystkim książętom izraelskim, by pomagali Salomonowi, jego synowi, mówiąc: czy wiekuisty, wasz Bóg, który wam dał ze wszystkich stron odpocznienie, nie jest z wami? Gdyż dał w moją rękę obywateli tej ziemi, a ta ziemia poddana jest wiekuistemu oraz jego ludowi. Zatem teraz oddajcie swoje serce i swą osobę, aby szukać wiekuistego, waszego Boga. Wstańcie i budujcie świątynię wiekuistego, Boga, byście wnieśli skrzynię przymierza wiekuistego oraz święte naczynia Boże do domu, który będzie zbudowany w imieniu wiekuistego.

Rozdział 23. Więc Dawid, będąc stary i syty dni, ustanowił królem nad Izraelem Salomona, swojego syna, i zgromadził wszystkich izraelskich książąt, kapłanów oraz lewitów, i policzono lewitów od 30 lat i wyżej, a ich liczba była według głów ich mężczyzn 38 tysięcy. Z nich ustanowiono na posługę w domu wiekuistego 24 tysiące, a przełożonych i sędziów 6 tysięcy. Nadto 4 tysiące odźwiernych i 4 tysiące chwalących wiekuistego na instrumentach, które wyprodukował do chwalenia. Dawid rozdzielił ich na zastępy według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merarego. Z Gerszona byli Libny i Szymei, zaś synami Libny przedniejszy Jachiel, Zetam i Joel, ci trzej, a synami Szymei Salomot, Heziel i Haran, ci trzej. Ci byli przedniejszymi domów ojcowskich z Ladana. Także synami Szymei Jahat, Zina, Jeusz i Beryja. Ci czterej byli synami Szymei. Jahat był pierwszym, Zina drugim, a Jeusz i Baryja nie mieli wielu synów. Dlatego w domu ojca byli policzeni za jedną rodzinę. Zaś synowie Kehata to Amram, Iczhar, Hebron i Uzyę, czterej. Synowie Amrama to Achron i Mojżesz. Lecz Achron był odłączony, aby służył w miejscu najświętszym. On sam oraz jego synowie na wieki, by kadzili przed wiekuistym, jemu służyli oraz sławili jego imię przez wieki. Natomiast synowie Mojżesza, męża Boga, policzeni są w pokoleniu Lewiego. Synowie Mojżesza to Gerszon i Eliezer, zaś pierwszym synem Gerszona był Szebuel, a pierwszym synem Eliezera był Rehabiasz. Eliezer nie miał innych synów, ale bardzo się rozmnożyli synowie Rehabiasza. Pierwszym synem Iczhara był Szelomit, a potomkowie Hebrona to Jeriasz pierwszy, Amariasz drugi, Jahaziel trzeci i Jekameam czwarty. Zaś synowie Uziego to Michaja pierwszy i Jiszijasz drugi. Synowie Merarego to Machli i Muszy, a synowie Machlego to Elazar i Kisz. I Elazar umarł, a nie miał synów, tylko córki, które pojmowali synowie Kisza, ich krewni. Natomiast synowie Muszyego to Machli, Eder i Jerimot, trzej. Ci są potomkami Lewiego według domów swych przodków. Przedniejsi ojców od 20 lat i wyżej, którzy zostali policzeni z osobna według liczby swych imion i osób, i którzy sprawowali służbę usługiwania w domu wiekuistego. Bowiem Dawid powiedział: wiekuisty, Bóg Izraela, dał odpocznienie swojemu ludowi i na wieki będzie mieszkał w Jeruzalem. Nadto i lewici nie będą nosić przybytku oraz wszystkich jego naczyń do usługiwania. Więc według ostatniego postanowienia Dawida zostali policzeni synowie Lewiego od 20 lat i wyżej, aby pełnili funkcję pod ręką synów Arona przy usłudze domu pańskiego, na dziedzińcach, w gmachach, przy oczyszczaniu wszelkich poświęconych rzeczy oraz przy pracy wokół usługi w domu Boga. Nadto wokoło chleba wystawnego, mąki na ofiarę, niekwaszonych placków oraz blach do pieczenia, wokół mieszania i wielkiej miary i wokół odmierzania. I żeby trwali w każdy poranek, także i wieczór, do wysławiania i do chwalenia wiekuistego. Oraz stale przed wiekuistym, przy każdym ofiarowaniu całopalenia wiekuistemu, w szabaty, w nowiu miesiąca i w uroczyste święta według liczby i ich porządku. I aby przestrzegali działania domu w wyznaczonym czasie, posługi świątyni oraz posługi synów Arona, swoich braci, a w służbie domu wiekuistego.

Rozdział 24. A synów Arona podzielono. Synowie Arona to Nadab, Abihu, Elazar i Itamar. Ale Nadab i Abihu umarli przed obliczem swojego ojca, a nie mieli synów. Dlatego czynności kapłańskie odprawiali Elazar i Itamar. Więc Dawid ich podzielił. Cadoka z synów Elazara i Achimeleka z synów Itamara, według ich obciążenia w ich usługach. A kiedy ich podzielił, znalazło się więcej przedniejszych mężów synów Elazara niż synów Itamara. Z synów Elazara 16 przedniejszych według ojcowskich domów, a z synów Itamara 8 według ojcowskich domów. Zatem jedni od drugich zostali rozdzieleni losem, bo byli dostojnikami świątyni i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Elazara, jak i z synów Itamara. A spisał ich Szemaja, syn Netaneela, pisarz z pokolenia Lewiego, przed królem, książętami, przed kapłanem Cadokiem i Achimelekiem, synem Abiatara, oraz przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i lewitów. I wyznaczono jeden dom ojcowski Elazarowi, a drugi wyznaczono Itamarowi. Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedaje, trzeci na Harima, czwarty na Seorima, piąty na Malkijasza, szósty na Mijamina, siódmy na Hakkosa, ósmy na Abije, dziewiąty na Jozłego, dziesiąty na Sekeniasza, jedenasty na Eliashiba, dwunasty na Jakima, trzynasty na Huppe, czternasty na Jeszebeaba, piętnasty na Bilge, szesnasty na Immera, siedemnasty na Hezira, osiemnasty na Pissesa, dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela, dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, dwudziesty trzeci na Delajachu, dwudziesty czwarty na Maazjasza. Ci są spisani do posługi, aby w swym planie wchodzili do domu wiekuistego, z ręki Arona, ich ojca, jak mu rozkazał wiekuisty, Bóg Izraela. A z potomków Lewiego, co pozostali z synów Amrama, był Szebuel, zaś z synów Szebuela Jehdejasz. Z Rehabiasza, z synów Rehabiasza, przedniejszym był Jiszijasz. Z Ischaryty Szelomot, z synów Szelomota Jahat. A potomkowie Jeriasza to Amariasz drugi, Jahaziel trzeci i Jakameam czwarty. Z synów Uziela Michaja, z synów Michai Szamir. Bratem Michai był Jiszijasz, z synów Jiszijasza Zachariasz. Synowie Merarego to Machli i Muszy. Synem Jaazjasza Ben. Potomkowie Merarego z Jaazjasza: Ben, Szocham, Zakkur i Ibri. Z Machlego Elazar, który nie miał synów. Z Kisza, z synów Kisza, Jerachmeel. A synowie Muszy to Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewitów według domów ich ojców. Ci także kładli losy przy swoich braciach, synach Arona, przed królem Dawidem, Cadokiem, Achimelechem i przedniejszymi z ojcowskich domów, kapłanów oraz lewitów. Przedniejszy ojciec obok swego młodszego brata.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz również.

O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Wstęp. Powiedział im przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już jest blisko lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Był w świetnej formie, nadzwyczaj sprawny fizycznie, mimo skończonych 70 lat. Mężczyzna z brodą o siwych włosach i łagodnym wyrazie twarzy szedł żwawo przed siebie. Wyglądał jak kochający dziadek, który wybrał się z wizytą do wnuków, by zanieść im prezenty. Tak mógłby pomyśleć ktoś, kto ujrzałby go przypadkiem idącego chodnikiem. Ubrany w ciemny garnitur, niósł skórzaną teczkę w prawej ręce. Ale prawda była inna. Ten człowiek nie niósł żadnego prezentu. W teczce ukrywał bombę. Bombę informacyjną. Sensacyjna wiadomość, którą zamierzał przekazać, miała wstrząsnąć opinią publiczną na całym świecie i wzbudzić liczne kontrowersje. Gdy ta zdumiewająca informacja się rozniosła, wielu ludzi uznało, że starszy pan zwariował. Inni doszli do wniosku, że chce być sławny za wszelką cenę. Tak czy inaczej, Amerykanin Ernie Chambers, członek Senatu stanu Nebraska, był znany jako doświadczony i kłótliwy polityk, niepowściągliwy w swych wypowiedziach. Tego ranka, 14 września 2007 roku, senator Chambers udał się do siedziby sądu hrabstwa Douglas i złożył pozew przeciwko Bogu. Zażądał w nim, by Wszechmogący zaprzestał szerzenia przerażenia w świecie. W złożonym przez siebie pozwie ten afroamerykański, niedoszły adwokat oskarżył Boga o powodowanie straszliwych powodzi, potwornych trzęsień ziemi, potężnych huraganów, przerażających cyklonów, plag szkodników, dotkliwych klęsk głodu, wyniszczających susz, ludobójczych wojen, defektów płodów i tym podobnych nieszczęść. Stwierdził, że Wszechmogący jest odpowiedzialny za gigantyczne katastrofy powodujące wysoką śmiertelność oraz zagładę lub zastraszanie milionów mieszkańców Ziemi, w tym niewinnych dzieci i starców, nie wykazując przy tym ani odrobiny miłosierdzia i nie mając względu na osobę. Następnie zażądał od sądu orzeczenia nakazującego Bogu zaprzestania tej działalności i ustąpienia ze stanowiska. Choć pozew Chambersa przeciwko Wszechmogącemu może się wydawać dziwaczny i donkiszotowski, wskazuje na co najmniej dwa fakty. Brak szacunku współczesnych ludzi dla Boga i, co ważniejsze, niepokój milionów ludzi spowodowany przerażającymi wydarzeniami na świecie. Naprawdę dziwne rzeczy dzieją się na naszej planecie. W żadnym wcześniejszym okresie dziejów nie występowały tak liczne katastrofy naturalne, jedna po drugiej, w tak krótkich odstępach czasu. Niektóre z nich zrównały z ziemią całe miasta i pochłonęły setki tysięcy ofiar. Według doniesień ONZ-owskiego Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, jeśli globalne ocieplenie będzie postępować w obecnym tempie, 1/4 gatunków roślin i zwierząt na Ziemi zginie do roku 2050. Ten sam raport zapewnia nas, że jeśli cały lód w Antarktyce stopnieje, poziom morza podniesie się o około 61 metrów. Musi to brzmieć przerażająco, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że podniesienie poziomu morza tylko o 6 metrów spowoduje powódź w Londynie, Nowym Jorku i większości nadbrzeżnych miast świata. Nie możemy już dłużej lekceważyć takich informacji. Pozew senatora Chambersa może się wydawać absurdalny, ale ma wiele wspólnego z niepokojem, o którym mówimy. Zjawiska atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu planety są po prostu zatrważające. Czy ma się wydarzyć coś, czego ludzkość już nie będzie w stanie opanować?
Jeśli nie, to jak mamy wyjaśnić tak liczne katastrofy naturalne, tak wiele cierpienia i rozpaczy? Jak mamy zrozumieć powodzie, trzęsienia ziemi, pożary spowodowane długotrwałą suszą, gwałtowne wybuchy wulkanów i huragany? Jak mamy stawić czoło wszechobecnemu przerażeniu, zniszczeniom i śmierci? A co z egzystencjalnym niepokojem, jaki ludzie odczuwają niezależnie od sytuacji na świecie? Jak mamy wyjaśnić fakt, że tak wielu ludzi, nie przejawiając nawet odrobiny litości i dobroci, niszczy życie swoje i innych? Na przykład, jak istota ludzka, mająca rzekomo najwyższy poziom inteligencji, może uwiązać pięciolatka za nogi do samochodu i ciągnąć po ziemi, by go w tak bestialski sposób uśmiercić? Jak ktoś, kto uważa się za człowieka, może porwać dziecko, by je w obrzydliwy sposób wykorzystywać seksualnie, a potem sprzedawać fotografie i filmy z tego zbrodniczego procederu, nazywając to dziecięcą pornografią? Co działo się w głowie studenta uniwersytetu, który w sali wykładowej otworzył ogień z karabinu maszynowego do swoich koleżanek i kolegów, a potem odebrał sobie życie? Co sprawia, że współczesna młodzież wydaje miliardy rocznie na narkotyki, nabijając portfele i konta bankowe przedstawicieli świata przestępczego? Czego tak naprawdę szukają młodzi ludzie i wciąż nie znajdują? Dlaczego robią takie rzeczy, wiedząc, że prędzej czy później doprowadzą ich one do śmierci? Coś jest naprawdę nie w porządku w ludzkich głowach. Pociąg życia wykoleił się i bez żadnej kontroli zsuwa się w dół zbocza, w przepaść. Ta książka odsłania kulisy wydarzeń w świecie. Wbrew pozorom, wszystkie przerażające zjawiska występujące w przyrodzie i czyny ludzkie mają racjonalne wyjaśnienie. Natura wymykająca się spod kontroli, upadek człowieczeństwa, bezsensowne wojny, katastrofy, klęski głodu i epidemie – to tylko widzialna część tego, co dzieje się na świecie. Za zasłoną tych pozornie oderwanych od siebie wydarzeń nadchodzi coś niepojętego. Mimo że niewidzialne i niesłyszalne, jest rzeczywiste. Choć współczesny świat tego nie pojmuje, pewna księga przepowiedziała to przed wiekami. Jezus powiedział: od figowca uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Co takiego się zbliża? Co Chrystus miał na myśli, gdy wypowiedział te słowa? Odpowiedź na te pytania zmieni bieg dziejów. Z pewnością zmieni też twoje życie i losy tych, których kochasz. Punkt kulminacyjny nadchodzącego wydarzenia będzie rozstrzygający w dziejach wielkiego boju toczącego się od tysiącleci. Wysłuchaj tej książki, a zrozumiesz wszystko.

Rozdział pierwszy. Jaki będzie znak Twego przyjścia? Gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Zbliżała się najważniejsza chwila, decydująca godzina, gdy Jezus, Król Królów i Pan Panów, Stwórca Wszechświata, Pan Nieba i Ziemi, miał się zniżyć do głębin upokorzenia. Przybity do krzyża przeznaczonego dla najgorszych zbrodniarzy, miał zapłacić okup za ludzkość. Ceną była Jego śmierć. Przelewając swoją krew, miał uratować ludzkość z mocy śmierci. Gęste chmury przygnębienia i cierpienia zbliżały się do uczniów Chrystusa jak posłaniec z klęski. Jednak oni tego nie odczuwali. Być może myśleli zbyt ludzkimi kategoriami, by pojąć sprawy ducha. Jednak mistrz dobrze wiedział, jaka godzina nadchodzi. Chociaż niebawem miały go ogarnąć rozpacz i męka, nie chciał, by oni cierpieli. Umiłował ich niepojętą i nieskończoną miłością. Jak miał im uświadomić, iż powinni przygotować się na to, co miało się wkrótce wydarzyć? W biblijnym sprawozdaniu czytamy: po wyjściu Jezusa ze świątyni podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowlę świątyni. Powiedzieli: nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle! Wkrótce miało być rozstrzygnięte wieczne przeznaczenie ludzkości. A uczniowie Chrystusa myśleli tylko o tym, co materialne, tym razem o budynkach świątyni. Ludzki umysł łatwo daje się oczarować tym, co może poznawać przez zmysły. Uczniowie widzieli świątynię. Mogli dotknąć wyszlifowanych bloków marmuru, podziwiać złote zdobienia i ogromne kolumny. Od tamtych czasów minęło 20 stuleci, a ludzie nadal fascynują się tym, co mogą doświadczyć swymi zmysłami. Duchowy wymiar życia wydaje się ulotny. Kolejny raz zbliżamy się do decydującego momentu w dziejach Ziemi. Kulminacyjny punkt wydarzeń, ledwie widoczny na horyzoncie, wydaje się ginąć w cieniu, nie dociera do ludzkiej świadomości. Koniec szybko się zbliża, ale podobnie jak niegdyś uczniowie, nie myślimy nawet o tym. Cała nasza uwaga jest skupiona na sprawach, które zauważamy fizycznym wzrokiem. Na wojnach, okrucieństwie, trzęsieniach ziemi, huraganach, globalnym ociepleniu, problemach bytowych i niesprawiedliwości, która objawia się na każdym kroku. Te zjawiska wypełniają całe nasze pole widzenia. Jednak nie pojmujemy ich znaczenia, bo nasz wzrok duchowy nie jest wykorzystywany. Tak więc poszukujemy doraźnych ludzkich rozwiązań, by rozproszyć czarne chmury. Odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów musiała ich wprawić w konsternację. Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Uczniowie usłyszeli słowa mistrza i doszli do wniosku, że gdy ta wspaniała budowla pewnego dnia legnie w gruzach, to zapewne w wyniku kataklizmu, jaki będzie towarzyszył końcowi świata. W ich rozumieniu nie mogło być inaczej. Ponieważ Jezus mówił im o swoim powtórnym przyjściu, doszli do wniosku, że to właśnie wtedy, przy końcu świata, świątynia zostanie zniszczona. Myśl o zburzeniu świątyni była niezwykle bolesna dla uczniów Chrystusa. Poczuli się zranieni tak głęboko, iż nie umieli tego wyrazić. Wszystkie ich życiowe plany dotyczące Jezusa skupiały się na nadziei zrzucenia znienawidzonego jarzma rzymskiej okupacji i poprowadzeniu narodu izraelskiego do zwycięstwa nad wrogami. A oto teraz Zbawiciel mówił im, że świątynia, która była ich wielką dumą, legnie w gruzach.
Uczniowie porzucili wszystko, by pójść za Jezusem. Uważali go za swojego Pana. Teraz zaś mistrz mówił im o śmierci i zniszczeniu. Choć bardzo chcieli to zrozumieć, nie potrafili pojąć sensu jego słów. Tego smutnego popołudnia schodzili do doliny, którą płynął potok Cedron, jakby szli doliną śmierci. Był to milczący i poważny pochód. To, co Jezus im powiedział, nie przestawało ich dręczyć, ale nie mieli odwagi wypytywać go w drodze. Gdy wspinali się na zbocze Góry Oliwnej, czuli się zakłopotani. Gdy usiedli na górze, wrócili do tematu zniszczenia świątyni, wyjawiając mistrzowi swoje obawy i wątpliwości. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Wówczas Pan zaczął im kreślić zarys sytuacji w świecie w czasach poprzedzających Jego powtórne przyjście. Mówił im o wojnach, zagrożeniach konfliktami, trzęsieniach ziemi, fałszywych mesjaszach i przyszłych prześladowaniach. Jezus miał szczególne przesłanie dla swoich uczniów. Mieli oni doświadczyć rzymskiej wściekłości, gdy za 40 lat świątynia i miasto zostaną zniszczone przez armię najeźdźcy. Część znaków wymienionych w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza odnosi się do tego, co miało się stać przed zniszczeniem świątyni i Jerozolimy. Jednak Chrystus miał przesłanie także dla nas, gdyż mówił o tym, co się wydarzy przed końcem świata. Podobnie jak w czasach Jezusa, tak i dziś, ludzie powinni czytać między wierszami, by dostrzec duchową rzeczywistość znajdującą się za przerażającymi wydarzeniami naszych czasów i zrozumieć ich znaczenie. Znaki powtórnego przyjścia Chrystusa przedstawione w Biblii są jak wierny opis tego, co dzieje się dzisiaj. Są obrazem współczesnego świata z toczącymi się w nim zmaganiami i ludzkością zdaną na szaleństwo przyrody, która zachowuje się jak zbuntowana bestia, nie mogąc dłużej znieść uciążliwej niewoli człowieka. W kolejnych rozdziałach książki opisane zostały zjawiska występujące we współczesnym świecie. Wydarzenia mające następować coraz częściej w miarę zbliżania się końca. Jest to niecierpiące zwłoki przesłanie. Jednak jest to także przesłanie nadziei, zapowiedź nowej przyszłości i nowego świata. Nasza planeta jest jakby spowita nieprzeniknioną ciemnością. Ogarnia nas przerażający złowrogi cień. Jednak fakt ten niesie także pociechę, gdyż jest wyraźnym dowodem, iż przyjście Króla Królów jest bliskie. Wkrótce nastanie poranek chwały. Doświadczenie uczy, że po największej ciemności musi nastąpić świt. Zatem ciemność, która nas otacza, powinna także skłaniać nas do rozbudzenia nadziei. Z doświadczenia wiem, jak cenna jest nadzieja. Potrzebowałem jej pewnej nocy, gdy zabłądziłem w dżungli. Szedłem cały dzień i opadałem z sił. Indiański przewodnik, który był ze mną, uznał, że najlepiej będzie przenocować na brzegu rzeki. Jutro będzie nowy dzień, powiedział. Nabierze pan sił. Nie ma sensu wędrować w ciemnościach. Zatrzymaliśmy się więc. Ciemność wydawała się napełniać nawet powietrze, którym oddychałem. Czułem, jakby ocierała się o moją skórę. Każdy doświadcza takich nocy, gdy ogarnia go przygnębienie i smutek. Jan od Krzyża, XVI-wieczny hiszpański poeta mistyczny, nazwał je ciemnymi nocami duszy. Tamta noc w dżungli była taką nocą dla mnie, ciągnącą się w nieskończoność. Nie mogłem spać. Odgłosy nocy i panująca ciemność przerażały mnie. Około godziny 4 czy 5 nad ranem zapytałem przewodnika. Czy ciemność jeszcze bardziej się nasiliła, czy tylko odnoszę takie wrażenie? To nie jest tylko pańskie wrażenie, powiedział.
noc rzeczywiście stała się ciemniejsza, to znaczy, że wkrótce wzejdzie słońce. I tak się stało. 10 minut później ujrzałem pierwsze promienie słońca, a wkrótce potem całe słońce wyłoniło się zza horyzontu. Gdy ujrzałem jego złote promienie oświetlające moją twarz, wiedziałem, że jestem bezpieczny. Noc świata staje się coraz ciemniejsza. Rozpacz, ból i śmierć otaczają nas ze wszystkich stron. Chwilami wydaje się, że wszystko jest już stracone, ale nie jest. Noc tego świata wkrótce się skończy. Blask nowego dnia pojawi się na horyzoncie. Choć wciąż czekamy na powtórne przyjście Jezusa w chwale, On jest przy nas przez cały czas. Przez Ducha Świętego mówi: trwaj przy mnie, ufaj mi, że będę z tobą w godzinie ciemności. Co zrobisz? Czy przyjmiesz Jego zaproszenie?

księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał szabat? Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzania demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa. Wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem. Chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
2: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w sabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewne opory, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny pierwszy dzień tygodnia.
1: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
3: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
2: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu. Natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
1: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział. Od pierwszego wersetu Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
2: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej, wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda, bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i niósł gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią, dlaczego pracujesz w sabat, dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy. I wtedy ten człowiek odpowiada, no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
3: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
2: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18 wiersz mówi, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I nie zapomnijmy, że to stwierdzenie, że Jezus łamał sabat, jest oceną faryzeuszy dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. To nie jest stwierdzenie, że Jezus łamał szabat w odniesieniu do biblijnej definicji tego, co to jest łamanie szabatu. Nie. To zdarzenie dokonuje się w kontekście reakcji nauczonych w piśmie, którzy stoją na straży nie tylko Tory, ale istniejące już w czasach Jezusa Chrystusa tak zwanej tradycji starszych, czyli niespisanych jeszcze, ale istniejących i praktykowanych przepisów, które były rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
1: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
2: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie. Prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w sabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
3: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
2: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwające już od dłuższego czasu, daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów drugiej świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. I natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to były rzeczy, to był proces, który trwał przez wiele lat.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę, i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił, no fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat, innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
2: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy. I to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
1: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
3: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego, była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym, a ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak? To nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć. Ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne. To też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
2: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście, i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
3: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
1: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych. Ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od pierwszego wersetu. Czytamy, w tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż i uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego, oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej dwa teksty biblijne faktycznie można by było tutaj wskazać, właśnie z Tory, które mogłyby świadczyć o tym, że uczniowie Jezusa złamali szabat, a Pan Jezus w ogóle nie zareagował, w ogóle ich nie zganił. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 werset mówi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie, nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl, 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną, mówił 6. dnia przygotujcie się na sabat i 7. dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola, no tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
2: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę i manny nie ma, prawda? I spotykają się z naganą, dlaczego wychodzicie? Było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6 dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
1: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
2: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego.

0: kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
1: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień?
2: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem Szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem Szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus, tłumacząc to, chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze. A to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc to jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem Szabatu, jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i On jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące siódmego dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
0: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To On jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie, sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zrzęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów szabatu w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
2: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
1: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego Jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu. Ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem.

0: Czasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
1: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź. No to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
2: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. To nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo on nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 par dni dodatkowego urlopu.
0: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. Zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę. I na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu. Choć nie był Izraelitą, udzielił Mojżeszowi dobrej rady, zachęcając go do zaangażowania w rozwiązywanie codziennych problemów ludu większej ilości osób. Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie tylko odciążyło Mojżesza, dając mu możliwość zajmowania się sprawami najważniejszymi, ale dało też możliwość zdobywania doświadczenia przez większą grupę liderów narodu. Reuel, jako kapłan i mądry doradca, reprezentuje tych, którzy pomagają w przygotowaniu drogi dla wypełnienia Bożego zbawczego planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
0: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i jednak dochodzimy do wniosku, że faktycznie to było bardziej występowanie przeciwko tradycji starszych i ich interpretacji Tory, niż przeciwko Torze samej w sobie. Mówiliśmy o tym, że szabat to jest najwspanialszy dzień, to jest najwspanialsze święto, jakie powinno być obchodzone pośród wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. I teraz tak naprawdę pytanie jest, czy w ogóle byłoby możliwe, żeby Pan Jezus złamał szabat? Czy Jezus mógł złamać szabat?
2: No uważam, że jeżeli posiadał wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
1: Więcej, oznaczałoby to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
0: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
1: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
2: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
0: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, no ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
1: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
2: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych, pozabiblijnych, a mamy takie, pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza, 5 wieków wcześniej, niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w 1 wieku.
0: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że On w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
1: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro On ustanowił szabat, skoro On wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
0: Zresztą On nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3:6 mówi tak: ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1:17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył?
2: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? Ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z 2 listu do Koryntian z 5 rozdziału, 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny, przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
1: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z 1 listu Jana, 3 rozdział, 5. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
2: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. Były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
0: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym, jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że ludzie mają całkowicie złe zrozumienie, że powinni absolutnie zrozumieć, że szabat faktycznie jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, że szabat jest Bożym darem dla człowieka ustanowionym od samego początku właśnie po to, żebyśmy znaleźli odpocznienie, żebyśmy znaleźli w tym dniu radość, żebyśmy mieli czas dla naszych bliskich, dla samego Boga. Wyjątkowy czas, który jest wyłączony ze wszystkiego, co powszednie. Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

obecnie, tak jak to ktoś słusznie powiedział, być na audiencji u naszego Boga. Ilekroć otwieramy Jego Słowo, jesteśmy na audiencji, na rozmowie z Bogiem. I dlatego dziękujemy za ten przywilej i chcemy jak najwięcej z tego przywileju korzystać. Już przed chwilą był czytany piękny wiersz, a szczególnie jedna krótka myśl tego wiersza z listu Judy. A temu, który może, różnie ten tekst, może nie różnie, ale w różnych słowach jest oddany, ale zawsze znaczy to jedno i to samo. A temu, który może, a temu, który jest zdolny, a temu, który jest w stanie czegoś dokonać. I jesteśmy wdzięczni, że Bóg może, Bóg jest zdolny, Bóg jest w stanie tych wielkich rzeczy dokonać. W ogóle, gdy myślimy o liście Judy, to jest to jeden z najkrótszych ksiąg w Biblii, w Nowym Testamencie, nawet możemy mówić o najkrótszym. Są listy Jana, jak ich razem połączymy, są obszerniejsze. List Judy to jest list Jakuba, to jest list brata, albo inaczej bym powiedział, Juda jest bratem Jakuba. Tego Jakuba, który też i napisał list, tego Jakuba, o którym możemy powiedzieć, że był pierwszym przewodniczącym Generalnej Konferencji, zjazdu, który odbył się w Jerozolimie. Ani apostoł Piotr, ani jakiś inny apostoł nie przewodził. Przewodził Jakub, który nazwany jest bratem pańskim. Nie nazwany, bo on był bratem. Dzisiaj w obecnym języku byśmy powiedzieli przyrodnim bratem Jezusa Chrystusa. A czytamy, że Juda był bratem Jakuba, czyli jest to kolejna postać, kolejne nazwisko człowieka, który należał do grona przyrodnich braci Jezusa Chrystusa. Czytamy, że też i siostry były. Zresztą jest też piękna książka Spojrzenie na Jezusa oczami Marii. Tam te rzeczy są wspomniane, zresztą nie tylko tam. My wiemy, że początkowo, jak wielu innych ludzi, jego bracia, jego siostry, przyrodni bracia i siostry nie rozumieli misji Jezusa Chrystusa. Ale po pewnym czasie zrozumieli i należeli do tych bliskich współpracowników, apostołów, i do przywódców oczywiście zboru apostolskiego. I Juda w pewnym momencie napisał list. Nie jest to list skierowany do kogoś, jest to list, powiedziałbym, jakiś generalny, list powszechny, jak nieraz mówimy, ogólny list, skierowany do wszystkich chrześcijan, a również, powiedziałbym, może, że skierowany w szczególny sposób do nas. Może nieraz niedoceniany, może nieraz nieczęsto studiowany, może nieraz gdzieś tam zagubiony wśród tych obszerniejszych ksiąg Nowego Testamentu, ale o tym liście krótkim, zwięzłym możemy powiedzieć, że jest to kopalnia złota, oczywiście kopalnia kosztownych prawd, które Bóg przekazuje. I chciałbym, abyśmy może dzisiaj krótko o niektórych tu myślach powiedzieli. Szczególnie podoba mi się to, co jest zapisane w wierszu trzecim. Abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.
Jest podkreślone, że abyście podjęli walkę o wiarę, która raz została przekazana. Jedyny raz, jak w niektórych przekładach jest napisane. Prawda Boża nie zmienia się. Prawda Boża została raz przekazana. Prawda o zbawieniu jest jedna i ona została raz przekazana. Prawda o zbawieniu została przekazana naszym pierwszym rodzicom i ona była przekazywana sukcesywnie, tak jak dzisiaj w szkole sobotniej studiowaliśmy, przede wszystkim też za pośrednictwem służby świątynnej. Ją przekazywali prorocy, apostołowie, nade wszystko Jezus Chrystus. To jest jedna prawda, raz przekazana. Za tą prawdę, czy o tą prawdę, czy z powodu tej prawdy przelano morze łez i przelano morze krwi. Gdy czytamy w liście list do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam jest lista bohaterów wiary. Tam jest opisane, że byli poniewierani, wyzuci, prześladowani, piłą przecierani, paleni i wiele innych rzeczy tam zostało wymienionych. Tułali się po górach, skałach, rozpadlinach ziemi, ale nie ustąpili w obronie tej jednej raz przekazanej prawdy. Gotowi byli ponieść nawet najcięższe konsekwencje prześladowania, a tak często również śmierć męczeńską. Raz na zawsze. Jest to wielkie wyzwanie, czy tą jedyną prawdę chcemy utrzymywać. Gdy czytamy list do Judy, to tam znajdziemy również słowa o tym wielkim konflikcie, który nazywamy wielkim bojem, który trwa. I nigdy nie było takiego czasu, w którym można było zająć jakąś, powiedziałbym, taką postawę neutralną. Ale szczególnie w czasie końca, i list do Judy to bardzo podkreśla, że albo jesteśmy po jednej stronie, albo jesteśmy po drugiej stronie. Albo jesteśmy po stronie Jezusa Chrystusa całym sercem, albo jesteśmy całkowicie po drugiej stronie. Albo jeżeli jesteśmy po stronie Jezusa Chrystusa, jest wieczność przed nami, niebo i zbawienie. Albo gdy jesteśmy po drugiej stronie, przed nami jest wieczne unicestwienie. Jest tu przykład podany Sodomy i Gomory, tak jak znikła, tak jak żona Lota stała się słupem soli i przeżyła coś, co nieraz określane jest już tą drugą śmiercią, tak również stanie się z tymi wszystkimi, którzy staną po tej stronie przeciwnej. I dlatego jest ogromnie ważne, abyśmy stanęli po stronie Boga. Gdy czytam list Judy i nie tylko list Judy, to mogę zauważyć jedną rzecz, że nie jesteśmy wezwani do tego, abyśmy toczyli bój, albo też może nie tyle bój, ale abyśmy argumentowali. Tu w liście do Judy jest powiedziane, że w pewnym momencie Michał Archanioł prowadził bój o ciało Mojżesza. I czy on argumentował w jakiś sposób? Kiedy szatan uważał, że to ciało i Mojżesz, który no popełnił pewne błędy, pewne potknięcia, no, że należy do niego? Czytamy, że gdy ten bój był toczony, to Jezus Chrystus, przedstawiony tutaj jako Michał, powiedział krótko: niech cię Pan zgromi. Ja nie będę się z tobą spierał. Ja nie będę z tobą dyskutował. Niech Pan cię zgromi. Niech Pan zadecyduje.
Możemy wiele takich przykładów oczywiście podać, gdy Jezus Chrystus był na ziemi. On też nie podjął się jakiegoś sporu, jakiejś kłótni, jakiegoś argumentowania w starciu z szatanem. Ale zawsze była jego odpowiedź krótka. Napisano, albo też idź precz, szatanie, ode mnie. I jest to lekcja dla nas, abyśmy rozumieli, że z tymi potężnymi siłami, z szatanem i jego aniołami, którzy w tym liście są wspomniani, że zachowani są na czas końca, na czas sądu, żebyśmy nie prowadzili jakiejś argumentacji, ale dlatego, że są to siły i potęgi większe od nas, że jest tylko jedna możliwość, jest tylko jedna droga, a mianowicie odwołać się na Boga i powiedzieć szatanie, odejdź. W imieniu Jezusa Chrystusa ja nie chcę nic z Tobą mieć wspólnego, dlatego że w Piśmie Świętym jest tak napisane. I dlatego to jest ta walka i to jest ten bój, który musimy toczyć. W Piśmie Świętym i w liście Judy jest to wspomniane, że byli ludzie, którzy podjęli się jakiejś argumentacji, którzy podjęli się dyskusji i zaczęli myśleć. I takim jest Kain. To nie był człowiek, o którym możemy powiedzieć, że on nie był przekonany o istnieniu Boga, że nie był przekonany o istnieniu prawdy, ale on w pewnym momencie zaczął dyskutować. A może to nie trzeba tak? A może i tak dalej, skoro ja mam piękne owoce, nie potrzeba składać ofiary takiej, o jakiej Bóg powiedział, ja to może troszeczkę inaczej oczywiście zrobię. My wiemy, dokąd ta argumentacja go doprowadziła. Tu w liście Judy, nie chcę tych wszystkich wierszy czytać, jest wspomniany również Bileam czy Balaam. On też w pewnym momencie, znając jakąś prawdę, ale zaczął argumentować, jakoś próbował tą prawdę pogodzić z jakimiś wymaganiami, które mu stawiano, albo z jakimiś korzyściami. Zamiast powiedzieć krótko, taka jest wola Boża, to mi Pan przekazał jako prorokowi, koniec na tym. Nie będę dyskutował, nie będę argumentował. Tu wspomniani są również synowie w tym liście Korego. To by nie byli ludzie, którzy nie znali prawdy. To byli ludzie, którzy byli zaangażowani w służbę. Ale w pewnym momencie oni zaczęli argumentować, a może to inaczej, a może jakbyśmy tak innego wodza sobie obrali, albo to innym sposobem, albo może ta droga nie byłaby taka trudna i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, czym się to zakończyło. I dlatego zawsze musimy pamiętać, że nie jesteśmy powołani do argumentowania, nie jesteśmy powołani do sporów, ale jesteśmy powołani, aby się zawsze powołać naprawdę raz świętym przekazaną, tak jak to czynił Jezus Chrystus, powiedzieć napisano, odejdź szatanie od nas, czy z takimi rzeczami nie chcemy mieć nic wspólnego. Tu wspomniany jest również Henoch, dlatego że w jego czasie już byli naśmiewcy i tak jak naśmiewcy czytamy w liście Piotra, będą też i w czasie końca. Nieraz, gdy myślę o naszym wielkim Bogu, On nie dostarczał nas, ani nie zachęcał nas do jakichś rozważań, powiedziałbym, rozważań filozoficznych na temat Jego istnienia. Gdy otwieramy Pismo Święte, to tam jest tak krótko napisane. Tam nie ma rozważań, wiecie, w związku z tym to takie myśli, czy to, a to powinniście czynić. Bóg krótko na początku powiedział o swoim istnieniu. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i koniec jest. Jeżeli was te argumenty nie przekonają, konkretne fakty, które na co dzień oglądacie, to nie ma sensu oczywiście jakichś dalszych rozważań prowadzić. I dlatego Bóg zawsze dostarczał nie tyle jakieś myśli do rozważań,
ale on zawsze dawał dowody, konkretne dowody. I dlatego tym największym dowodem istnienia Bożego jest to, że Bóg jest twórcą. Największym dowodem tego, że Bóg jest dzierżycielem wszechświata, jak również, że jest władcą wszechświata. Bóg jest twórcą. I dlatego w psalmie 14 jest napisane, to głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. Skoro są takie dowody, skoro są takie fakty namacalne, to jest to nierozsądną rzeczą, mieć jakiekolwiek inne zrozumienie i zdanie, do jakichkolwiek innych myśli dochodzić. I dlatego ja muszę i każdy człowiek musi w swoim własnym życiu znaleźć konkretne dowody istnienia Boga. Jeżeli moje życie wyglądało tak, a Bóg mnie nie odrzucił, ale w moim życiu dokonał tych cudów, tej zmiany życia, to dla mnie jest największym dowodem. Ja nieraz myślę o tym, w jaki sposób Bóg przekonywał i rozmawiał z Abrahamem. Dlaczego akurat Abraham taką drogą szedł, czy powinien był iść? W 17 rozdziale i 18, 19 w pierwszej księgi Mojżeszowej jest opisane, że Bóg do Abrahama powiedział, że będzie ojcem wielu, wielu narodów. I lata upływały. Może nawet i w pewnym momencie kroki jego wiary chwiały się. Ale jest powiedziane, że w pewnym momencie przyszedł do niego sam Bóg przyszedł. W towarzystwie, w postaci anioła i w postaci jeszcze i dwóch innych aniołów. Przybyli do Abrahama. Początkowo Abraham nie rozpoznał ich, kim oni byli. I rozmawiali. Zostali zaproszeni do domu do Abrahama, bo miał tą cechę chrześcijańską, jaką jest gościnność. I gdy przychodzą goście do nas do domu, ja wierzę, że oni się tak zachowywali, jak goście, no pytali się, jak twoje życie, jak twoja rodzina i wiele innych rzeczy. On nie wiedział, że ma do czynienia z Bogiem. I Abraham powiedział, no mój Bóg, nie wiedząc, że z tym Bogiem rozmawia, mój Bóg powiedział mi, że będę ojcem wielu narodów. Że moja rodzina będzie tak liczna jak piasek morski. No a później pytanie pada. A ile masz dzieci? Konkretnie ile masz synów? Bo w starożytności to takie pytanie padało. No nie mam jeszcze syna. Na ile masz lat? No 99. A twoja żona? No już prawie 90 lat ma. Co prawda ta długość życia trochę była dłuższa, ale tak naprawdę no, to już było niemożliwe. I Bóg mu powiedział, za rok o tym czasie twoja żona będzie miała na rękach dzieciem syna. I tak się stało. Tak nieraz zastanawiałem się nad tym, dlaczego to tak akurat nie było. I możemy powiedzieć, że nasz Bóg jest Bogiem od rzeczy niemożliwych. Dlaczego On tyle rzeczy niemożliwych w naszym życiu dokonuje? Abyśmy nie mieli żadnej wątpliwości co do tego, że jest i kim On jest. Tak jak czytaliśmy pięknie w liście Judy, że co? Bóg może. Bóg jest w stanie. Bóg jest zdolny tego dokonać. I dlatego w życiu Abrahama, jego rodziny nie było najmniejszej wątpliwości. Nie było najmniejszych pytań oczywiście co do istnienia Boga i kim ten Bóg jest i jaki ten Bóg jest.
bo wtedy, kiedy Abraham miał 100 lat, a jego żona miała 90 lat, wtedy urodził się im syn. Czyli w momencie, w którym z punktu widzenia ludzkiego było to jakie? Niemożliwe. To jest to, co napisał Juda, że nasz Bóg może, nasz Bóg jest zdolny i to jest największe potwierdzenie Jego istnienia, największe potwierdzenie, kim On jest. To cała rodzina oczywiście się dowiedziała. Przez lata było to powtarzane i synowi Izaakowi, że urodził się wtedy, kiedy to było niemożliwe, i następnym pokoleniom, jest do dnia dzisiejszego. Moglibyśmy wiele takich przykładów podawać z Pisma Świętego i warto je sobie przypominać od czasu do czasu. W jaki sposób i kiedy Bóg dokonywał rzeczy niemożliwych. Czytamy w czwartej księdze Mojżesza, że 14 rozdział, 15, że Mojżesz w pewnym momencie wysłał 12 szpiegów. I ci szpiedzy poszli. Poszli do ziemi, która miała być ich przeznaczeniem. Przyglądali się tej ziemi. Nawet na drążku w kiście winogron przynieśli. Wyobrażamy sobie, jakie to były owoce, że taką kiść winogron trzeba było na drążku nieść. Jako to piękna, bogata była ziemia. I wrócili. I 10 szpiegów powiedziała: tak, to jest piękna ziemia, ale tam widzieliśmy potężne zamki, i tam widzieliśmy olbrzymów, synów Enakowych, i my przy nich wyglądamy jak szarańcza. I to jest niemożliwe, abyśmy tę ziemię zdobyli. Tak jest. Tutaj warto to skonfrontować z tym, co napisał Juda po latach. Ale Bóg może. Bóg jest w stanie. Bóg jest zdolny. I czytamy, że wołali, płakali, krzyczeli, zginiemy. Tylko Jozue i Kaleb mocno podkreślali. Tu można te piękne wiersze czytać, że jeżeli Pan będzie z nami, jeżeli tylko Panu będziemy ufać, Pan jest w stanie, aby ziemia ta była zdobyta, aby stała się naszą. Ogół jednak uważał, że nie jest w stanie. Tu możemy sobie stawiać pytanie, jak to było możliwe? Jak to było możliwe? Przecież to byli ludzie, którzy zobaczyli, że dzięki cudom Bożym wyszli z Egiptu. Że Bóg był w stanie, tak jak czytaliśmy w tym tekstu, a temu, który jest w stanie. Oni zobaczyli, to byli ludzie, którzy oglądali, że Bóg był w stanie tych ludzi, niewolników, wyprowadzić z Egiptu. Oni widzieli, że Bóg był w stanie, gdy była potrzeba, nawet to, że się morze rozdzieliło. Oni zobaczyli, że Bóg był w stanie. Bóg może, jak czytaliśmy w tym wstępnym wierszu. Bóg może nawet ze skały wyprowadzić wodę. Bóg może wodę gorzką zamienić w wodę słodką. Bóg może. Oni to wszystko przeżyli. I co im te fakty uczyniły? Czy ich przekonały? Krzyczeli? Jakie skutki były tego, że nie uwierzyli, że Bóg może, że Bóg jest w stanie? Jakie skutki? 40 lat musieli się błąkać po pustyni tylko dlatego, że nie byli przekonani, że Bóg może, chociaż te cuda Boże oglądali i o tych cudach, które Bóg dokonywał z Abrahamem, widzieli. Lubię czytać, może ten wiersz odczytajmy z Księgi Jozuego, z drugiego rozdziału, 11 wiersz. Tam jest mowa o Rahab. W jakim stanie były narody chananejskie? A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze
i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, i na ziemi i tak dalej. Kto to powiedział? Rahab przetecznica. Wtedy, kiedy ci szpiedzy i cały naród izraelski mówił, że Bóg nie jest w stanie, że nie zdobędziemy tej ziemi, z wyjątkiem Jozłego i Kaleba i garstki tych, którzy się do nich przyłączyli, to w jakim stanie były narody chananejskie? Jest odbicie w postawie tej Rahab przetecznicy, która powiedziała: zwątpiło serce nasze. I jakoby nie mieliśmy w ogóle ochoty podjąć boju, bo wy macie jakiegoś wielkiego Boga, który was wyprowadził z Egiptu, bo macie jakiegoś wielkiego Boga, który was przez morze przeprowadził i wiele innych rzeczy. Nasze serce zwątpiło. My byśmy byli tą ziemię, naszym językiem mówiąc, my byśmy tą ziemię bez walki oddali. Bo wasz Bóg może, a w tym samym czasie co? Naród izraelski, co powiedział? Bóg nie może. Bóg tej ziemi nie zdobędzie. Ileż to mamy pięknych innych przykładów. Wtedy, kiedy walka była z Filistynami i kiedy wystąpił ten potężny Goliat, nikt nie miał przekonania do tego, że Bóg może, że Bóg może pokonać Goliata. I czytamy, że w pewnym momencie znalazł tam się Dawid. Taki chłopiec przyszedł od pasienia bydła. I on miał wiarę, że Bóg może to uczynić. Mówi, jak to jest, żeby ten człowiek oczywiście urągał Bogu żywemu? Mówi, ja pójdę walczyć. Ale nie ja pójdę walczyć, tam jest to przepięknie opisane, ale ten Bóg będzie walczył. Ja tylko będę narzędziem. Początkowo śmiali się z niego, początkowo lekceważyli go, ale jak nie było wyjścia, no to oczywiście poszedł. Jak poszedł? Co miał w ręce? Proce

następnie laskę oczywiście pasterską. Gdy go Goliat zobaczył, to oczywiście co uczynił? Hełm zrzucił, mówi, żarty sobie ze mnie robią. To tylko chyba jakieś pośmiewisko robią. I pierwszy kamień wystarczył, że Goliat był martwy. Bóg może. I dlatego tak pięknie w liście Judy jest napisane. Temu, który może, temu, który jest w stanie, temu, który jest w stanie, który był w stanie pokonać Goliata pierwszym kamieniem przez chłopca z procą i przez laskę pasterską. Ja wierzę, że Dawid tego nigdy nie zapomniał. I gdy potem przepiękne pieśni, przepiękne psalmy tworzył, to ja wierzę, że on się odwoływał do tego pierwszego wydarzenia. Nie chciałbym tych wszystkich psalmów czytać, znaczy wyszukiwać w Biblii, ale niektóre myśli odczytam. Psalm 18. Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg moją opoką, na której polegam. Wiecie, jakie to było echo? To było tego echo jako chłopiec, gdy pokonał Goliata. Bóg moją twierdzą. To jest to, co Juda napisał. Bóg może. 19 psalm. Opoko moja, twierdzo moja. Psalm 27. Kogo się będę bać? Nawet jako chłopiec nie musiałem się Goliata bać, przed którym całe wojsko drżało. Pan obroną życia mojego, kogo się będę lękać? Następnie 37. On obroną w czasie niedoli. Psalm 46. Bóg jest ucieczką i siłą w utrapieniu najpewniejszą. Psalm 46, 7 wiersz. Warownym grodem jest Bóg Jakuba. Kolejne psalmy, 62. On opoką moją, zbawieniem moim. I przepiękny psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Boga, ucieczką moja, twierdzo moja. Bóg jest w stanie wykonać to, co powiedział i to co przyrzekł. Ja wierzę, że te piękne psalmy były jakimś echem tych wydarzeń, tego pierwszego wydarzenia w życiu Dawida. My możemy czytać wiele innych wierszy, a szczególnie to wydarzenie, kiedy trzej młodzieńcy znaleźli się na polu Dura. Największa potęga ówczesna, ale nie tylko ówczesna, Nebukadnezar i wielki Babilon. Wszystko stanęło naprzeciw trzech młodych niewolników. I Nebukadnezar, ten władca, co się zapytał? Czy to prawda? Czy jesteście na tyle naiwni, że na dźwięk tych instrumentów, tej muzyki wyście nie padli? Czy wy wyobrażacie sobie, że jest jakiś Bóg, który was wybawi? Wiecie, ja przed sobą mam pewną Biblię tłumaczoną przez jednego z naszych teologów. On tu kiedyś był w Podkowie nawet, brat Blanco. On tak pięknie oddał te myśli. Pozwólcie, że ja odczytam. Mi się to tak podoba, co powiedzieli ci trzej młodzieńcy. Jest w języku angielskim oczywiście. Your Majesty, we don't need to think about our decision. Co to znaczy? Królu, albo twój majestat, my nie potrzebujemy myśleć o naszej decyzji. My nawet nie musimy myśleć o oczywiście, co zrobić w tym momencie. Dlatego, że służymy Bogu, który co? Który może. I dalej tam są słowa pięknie, które to pięknie oddają. Nasz Bóg co? Może nas wybawić. Czy nas wybawi? Czy nas nie wybawi? Czy to będzie w tym momencie Jego wolą zrobić tak czy inaczej? Tego my nie wiemy. Ale jedno wiemy,

Te rzeczy powinny być głęboko przez nas studiowane. W duchu proroctwa Ellen White wiele razy wspominała, że szczególnie doświadczenia na polu Dura i te doświadczenia, które przeżywał Daniel później we Lwiej Jamie, powinny być szczególną troską studiowane, dlatego że one są obrazem na nasze dni to, co my będziemy przeżywać. Pozwólcie, że z książki Prorocy Królowie ze strony 283 przeczytam. W naszych czasach wiele sług Bożych, niewinnych i niepostępujących źle, będzie musiało cierpieć upokorzenia i prześladowania z rąk tych, którzy skłonieni do tego przez szatana, pełni są nienawiści i religijnej obłudy. To jest na tle wydarzenia na polu Dura. Złość ludzka zwróci szczególnie się przeciwko tym, którzy święcą sobotę. Zgodnie z czwartym przykazaniem, w końcu powszechny dekret skaże ich wszystkich na śmierć. Okres udręki, jaki czeka lud Boży, wymagać będzie niezłomnej wiary, takiej, jaką mieli ci trzej młodzieńcy, którzy powiedzieli, nawet nie potrzebujemy zastanawiać się o decyzji. Prawda jest jedna. Musi on zamanifestować dobitnie, że jedynie Bóg jest przedmiotem jego czci i że żadne względy, nawet utrata życia, nie skłonią go do najmniejszego nawet ustępstwa nad rzecz fałszywego kultu. Rozkazy grzesznych, ograniczonych ludzi nie mogą stać w sercach posłusznych mu istot na pierwszym miejscu. Przed słowem przedwiecznego Boga należy dochować posłuszeństwa prawdzie, choćby wynikiem tego miało być uwięzienie, wygnanie czy śmierć. I jeszcze kilka zdań. Jak w dniach Szedracha, Mesacha i Abednego, tak samo w końcowym okresie historii Ziemi, Pan będzie działał dla dobra tych, którzy wytrwale bronią sprawiedliwości. Piękne zdanie. Tak jak w dniach Szedracha, Mesacha, Abednego, Pan działał na rzecz tych, którzy byli wierni, którzy nawet nie zastanawiali się nad jaką decyzję mają podjąć. Była tylko ona jedna. Ten, który wraz z młodzieńcami hebrajskimi przechadzał się w płomieniach pieca ognistego, towarzyszyć będzie zawsze swym wyznawcom, bez względu na to, gdzie się znajdowali. I tak dalej, i tak dalej. Piękne myśli przekazane są. To byli młodzi ludzie, którzy wiedzieli, że Bóg może i Bóg może ich wybawić. W księdze Daniela jest też opisane w 6 rozdziale, że Daniel znalazł się również we Lwiej Jamie. I gdy król go pytał: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg może cię wybawić? Odpowiedź była jedna. A gdy po nieprzespanej nocy król poszedł nad tą lwią, tam gdzie te lwy głodne były rozwścieczone, i zadał pytanie, czy twój Bóg mógł cię wybawić? Jaka była odpowiedź? Tak, mój Bóg mógł mnie wybawić. Tam jest powiedziane, mój Bóg posłał aniołów, którzy zamknęli pęszczęki lwom. I to jest to piękne zdanie, którą brat pański Juda napisał. Temu Bogu oddajemy chwałę, który jest w stanie tego wszystkiego dokonać. I dlatego, jeżeli o tym myślimy pod koniec, gdy te ekscytujące fakty przestudiowaliśmy, gdy myślimy o tym wielkim Bogu, który mógł i był w stanie pokonać Goliata, gdy myślimy o tym Bogu, który był z młodzieńcami, wybawił ich z tego pieca, który 7 razy bardziej był rozpoczęty,

0: rozchwalony. Gdy myślimy o Danielu, który znalazł się w tej jaskini lwa, to warto sobie zadać pytanie. Jeżeli Jezus Chrystus był zdolny, mógł stworzyć cały wszechświat, to jak? Czy ten Jezus nie jest w stanie stworzyć nowego serca? Ja tak myślałem o jednym, że rozwinęła się wśród pewnych ludzi jakaś taka teoria. No ja byłem alkoholikiem i alkoholikiem już pozostanę do śmierci. To znaczy niekoniecznie muszę pić alkohol, ale ta skłonność i pewne rzeczy pozostaną. Nie? Jeżeli ten Bóg był w stanie stworzyć cały wszechświat, to czy on nie jest w stanie na nowo stworzyć mnie i nowego serca stworzyć? Wolnego od tych wszystkich rzeczy? Zupełnie nową naturę? Jeżeli Bóg był zdolny pokonać Goliata i użył do tego chłopca z procą i z laską pasterską, to czy on nie jest zdolny pokonać Goliatów naszego życia? A tych Goliatów mamy wiele. A ci najgroźniejsi mocarze, Goliaci, to one bardzo często są w nas, z którymi nie umiemy sobie uporać. Czy on nie jest w stanie tych Goliatów w nas pokonać? Żebyśmy byli innymi ludźmi? Tych olbrzymów naszego życia? Jeżeli Jezus Chrystus był w stanie uzdrowić, uratować tych opętanych dwóch, którzy tam gdzieś łańcuchami skuci w grobach siedzieli, i ich na nowo stworzyć i przywrócić do normalnego życia w normalnym społeczeństwie, w tych ludziach, których były legiony tych duchów opętanych, to jak myślimy, czy ten Bóg nie jest w stanie nas zmienić, nas uwolnić, odrodzić nas i pokonać te skłonności do zła? Jeżeli ten Bóg był zdolny zbawić Łotra, którego całe życie było złe, to był morderca, i Bóg był w stanie zbawić tego Łotra i zapewnić go i powiedzieć mu: będziesz ze mną w raju, to czy nie jest w stanie mnie zbawić? Jeżeli Jezus Chrystus był w stanie chodzić wśród płomieni pieca 7 razy mocniej rozpalonego, to jak myślimy, czy ten Jezus nie jest w stanie pójść i towarzyszyć nam na wszystkich drogach naszych, chociażbyśmy nie wiem, w jakim problemie się znaleźli? Jeżeli Jezus Chrystus był z Danielem tam, gdzie były głodne, rozwścieczone lwy, i wybawić go, i Daniel mógł powiedzieć królowi: mój Bóg posłał aniołów, mój Bóg był w stanie mnie wybawić i wybawił, to jak myślimy, może nie jeden lew jest w naszym życiu, który nas atakuje głodny, czy nie jest w stanie ten sam Bóg tego dokonać? Jeżeli Bóg otworzył oczy ślepych, to jak myślę, czy Bóg nie jest w stanie otworzyć moich oczy na prawdę o zbawieniu? Ja nie rozumiem czegoś. Ja jestem w rozterce. To jak myślimy, że ten Bóg, który nawet ludzi, którzy od urodzenia byli ślepi, i przywrócił im wzrok, czy jeżeli tego Boga poproszę, czy on nie jest w stanie otworzyć mi moje oczy, przede wszystkim na prawdę o zbawieniu, po to, abym tą prawdę rozumiał i po to, abym w całej czystości tą prawdę przekazywał tym, którzy jej jeszcze nie znają? Bóg może. I dlatego też, ile razy będziemy otwierać Biblię, ile razy będziemy czytać ten krótki list, ten krótki list brata pańskiego, Judy, to przede wszystkim, jeżeli byśmy inne myśli mieli zapomnieć, to zapamiętajmy przynajmniej tą jedną myśl, może z tego kazania, a przede wszystkim z tego listu. Jaka to będzie myśl? A temu, który może. A temu, który jest w stanie. A temu, który jest zdolny. Takiemu Bogu zaufałem i takiemu Bogu niech będzie za to chwała. I dlatego ja wierzę, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu po to, aby temu Bogu oddać chwałę i z tym Bogiem iść przez życie, aż do tego wspaniałego dnia, kiedy bramy raju przed nami się otworzą. Tak jak otworzył się Kanaan ziemski przed tymi ludźmi, którzy wiedzieli, że Bóg może pokonać Egipt, że Bóg może otworzyć morze czerwone i wiele innych cudów mógł dokonać. I aby nas wierze nie wyprzedzały takie istoty jak Rahab przetecznica, która powiedziała: myśmy wiedzieli, myśmy byli przekonani, myśmy drżeli i myśmy nawet nie byli gotowi podjąć walkę, bo wiedzieliśmy, że wysłużycie Bogu, który może. Takiemu Bogu przypadło nam służyć. Niech Jemu za to będzie.
1: Radio Nadzieja FM.
2: Słuchacie Radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej.

Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Witam serdecznie. Przed mikrofonem Marek Rusek. Ten blok programowy nosi tytuł Z archiwum głosu nadziei. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy zgodę, aby móc korzystać z zasobów archiwalnych głosu nadziei. To znaczy, są to materiały zdigitalizowane z taśm magnetofonowych i wiadomo, będziemy spotykali pewne niedoskonałości techniczne, ale one wynikają tylko i wyłącznie ze stanu technicznego tychże. W latach 80. pojawiła się możliwość zaistnienia Kościoła w polskim radiu. Dziś przedstawiamy audycję, która została wyemitowana w polskim radiu w roku 1989. Tyle lat. Posłuchajmy.

Serdecznie witamy Was, drodzy bracia i siostry, mili przyjaciele, drodzy radiosłuchacze, na kolejnym radiowym nabożeństwie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dziś znów mamy okazję gościć w Waszych domach. Niechaj zatem ta godzina dzisiejszego poranka spędzona razem z nami będzie dla Was początkiem udanego, radosnego dnia. Niechaj przyniesie Wam wiele radości i optymizmu. Każdy dzień dość jest pełen trosk i kłopotów. Spróbujmy więc dziś, choć przez moment, pomyśleć o czymś, co może te nasze codzienne troski i kłopoty całkowicie zlikwidować. Tak, wiem, powiecie, już dawno przestaliśmy wierzyć, że cokolwiek może się stać lepszego w naszym życiu. A jednak? Przecież chyba każdy z nas tak bardzo tego pragnie, by wiodło mu się lepiej. Bo wciąż drzemie w nas jakaś nadzieja, że będzie lepiej.

Tak, chcę. Bardzo chcę, by moje życie było pasmem powodzenia, niezakłóconego szczęścia, wewnętrznego spokoju. Ale każdy dzień przynosi nam tyle nowych doświadczeń, tyle nowych wrażeń, przynosi nowe kłopoty, zmartwienia, że w przeżyźnie codziennej gonitwy czasem tylko to jesteśmy w stanie zauważyć. Kłopoty i zmartwienia. A przecież każdy, nawet najbardziej pochmurny, trudny, kłopotliwy dzień jest jednocześnie wspaniałym darem. Bo czas jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką zostaliśmy obdarzeni. Tak, czas jest wspaniałym darem. Poświęcić komuś swój czas tak bezinteresownie, to duże poświęcenie, to duża ofiara. Słyszymy raczej: przepraszam, ale nie mam dziś czasu. Już pędzę, pogadamy innym razem. Sorry, muszę już biec, bardzo mi się śpieszy dzisiaj. Słyszymy to niemal na każdym miejscu. Brak nam czasu, nawet dla siebie, a nasze życie to przecież upływający czas. Czas, który składa się z wielu chwil, z wielu momentów, czasem dobrych, czasem złych. I nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć do końca, ile takich chwil jest jeszcze przed nami. A gdybyś tak, drogi słuchaczu, dowiedział się nagle, że dzisiejszy dzień jest twoim ostatnim dniem życia, jak spędziłbyś resztę dzisiejszego dnia? Przypuszczam, że cenną stałaby się każda sekunda. A przecież dla wielu dzisiejszy dzień może być rzeczywiście ostatnim dniem ich życia. Czy umiemy zatem cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą, jaką możemy przeżyć? Czy potrafimy wykorzystać ją w najlepszy sposób? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca, modlił się prorok Dawid słowami Psalmu 90. Niechaj te słowa staną się także naszym pragnieniem i naszą modlitwą. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca.

Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy

Kiedy czytam w swojej Biblii te niesamowite słowa o nowej ziemi i o nowym niebie, w której nie będzie już ani śmierci, ani mozołu, ani łez, zadaję sobie pytanie, no a kiedy to się stanie? Podobne pytanie zadali kiedyś uczniowie Jezusowi. Zgodnie z opisem Pisma Świętego, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię ma być właśnie tym szczególnym momentem. Nasze dzisiejsze studium biblijne chcemy poświęcić właśnie temu zagadnieniu. Co Pismo Święte mówi na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa? A jest to przecież jeden z głównych tematów tej ważnej dla całego chrześcijaństwa księgi. Z pastorem Władysławem Polokiem rozmawiać będzie Piotr Stanisławski.

0: czy na podstawie Pisma Świętego możemy dokładnie opisać, jak wyglądać będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i jakie okoliczności towarzyszyć będą temu przyjściu?
1: Oczywiście, że na podstawie Pisma Świętego możemy mieć dokładny obraz przyjścia Jezusa Chrystusa. Pismo Święte to przede wszystkim księga mówiąca o Jezusie Chrystusie, a jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to dwa wydarzenia są tymi kluczowymi w Jego służbie, w Jego zbawczej misji. A mianowicie pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł, aby umrzeć za człowieka, i powtórne przyjście po to, aby zebrać owoce swojego pierwszego przyjścia i przywrócić ziemię do jej pierwotnego stanu. Mówi o tym całe Pismo Święte, a więc zarówno Stary, jak również i Nowy Testament. Już na pierwszych kartach Pisma Świętego, gdy pojawia się grzech jako zerwanie łączności z Bogiem, pojawia się obietnica Boża, że przyjdzie potomstwo niewiasty, a Pismo Święte mówi, że tym potomstwem niewiasty jest Chrystus, które zniszczy zło. I wiele innych wypowiedzi możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego, które zapowiadają zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Szczególnie Księga Daniela, tam są te wspaniałe łańcuchy prorocze. Od czasów współczesnych Danielowi, czyli czasów Imperium Babilońskiego, aż do jego powtórnego przyjścia, uczynienia Królestwa Bożego na ziemi. W Starym Testamencie bardzo często ten dzień powtórnego przyjścia był określany jako tak zwany Dzień Pański.
0: Proszę powiedzieć, czy możemy określić, kiedy to się stanie?
1: Jezus Chrystus na pytanie, kiedy się to stanie, odpowiedział, że dnia ani godziny nikt nie zna. Ale zapowiedział wiele znaków, wiele wydarzeń, po których możemy poznać, czy to wydarzenie jest bliskie, czy dalekie. Czy żyjemy w tym czasie, w tej epoce, w której to największe wydarzenie pojawi się. Poza tym mamy proroctwa, które dokładnie nakreślają, co po kolei na świecie się będzie działo. Począwszy od Imperium Babilońskiego, przez medoperskie, greckie, Rzym, poprzez cywilizację europejską, zachodnią, średniowiecze, czasy nowożytne, i ten ostatni odcinek zapowiada jako czas końca, który zakończy się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa i założeniem Bożego Królestwa na ziemi.
0: Jaka będzie sytuacja na ziemi przed powtórnym przyjściem Chrystusa?
1: Będzie to trudna sytuacja. W Piśmie Świętym jest około 2000 znaków, które wskazują okres schyłkowy cywilizacji, już nie jakiejś regionalnej, ale ogólnoświatowej. Czas wielkich kataklizmów w skali ogólnoświatowej. Czas wojen, czas nienawiści. I to nie tak jak w przeszłości kiedyś było lokalnych wojen, które zawsze niestety od chwili pojawienia się grzechu towarzyszyły ziemi, ale są to wojny światowe. Jest to kryzys moralny, czas nienawiści i tak dalej, do tego stopnia, że ludzie nie będą sobie wyobrażali już życia na ziemi. Będą sparaliżowani strachem przed rzeczami, które mają nadejść. Przyjście Jezusa Chrystusa to przede wszystkim nie jest katastrofizm, ale Jezus Chrystus przyjdzie w tym tragicznym momencie dziejów świata, skażenia, nienawiści, wojen, aby naszą ziemię uratować. Proszę czytać 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 24 rozdział Ewangelii Mateusza i wiele innych, listy Pawła, całe rozdziały, całe fragmenty Pisma Świętego o niczym innym nie mówią, jak o powtórnym przyjściu i o wydarzeniach, które będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu. Pismo Święte opisuje powtórne przyjście jako wydarzenie ogólnoświatowe, nie jakieś tajemnicze, skryte, lokalne. W Księdze Objawienia w rozdziale 1 i 7 wierszu jest powiedziane, że ujrzy go wszelkie oko. W Ewangelii Mateusza na przykład, 24 rozdziale 30 wierszu jest napisane, przyjdzie z wielką mocą i chwałą. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, 27 jest napisane, że przyjdzie w towarzystwie aniołów, czyli istoty niebieskie mu będą towarzyszyć. W tymże samym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane, że będzie ono widzialne jak błyskawica. Będzie słyszalne, usłyszą głos Pana, a więc będzie to największe wydarzenie o charakterze kosmicznym, jakie kiedykolwiek było zauważone przez wszystkich ludzi, tak jak przed chwilą wspominaliśmy.
0: czy równie dokładnie możemy zobrazować, co będzie po tym, jak Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi.
1: Pismo Święte wymienia, jakie wydarzenia będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu. W Piśmie Świętym, na przykład w listach świętego Pawła, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 4 i wierszu od 15 po 17, czytamy takie słowa. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc wyraźnie jest powiedziane, że gdy Jezus Chrystus przyjdzie, użyje swojej mocy boskiej, powiedziałbym mocy stwórczej, aby wszyscy ci, którzy uwierzyli w Niego, przyjęli Jego zbawienie, będą mocą Bożą Jezusa Chrystusa zmartwychwzbudzeni. Czytam 15 rozdział 1 listu świętego Pawła do Koryntian i 51 wiersz. Nie wszyscy zaśniemy, a trzeba podkreślić, że Jezus Chrystus i w ogóle Pismo Święte śmierć nazywa snem, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej i umarli w zbudzeniu zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A więc kolejne wydarzenie. Ci, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia, czytamy, że będą przemienieni. Te ich śmiertelne, schorowane ciała będą przemienione na ciała nieśmiertelne, więc nie będą to jakieś istoty duchowe, jakieś zjawy, będą to realni ludzie. Niestety nie wszyscy przyjmą Jezusa Chrystusa. W drugim liście apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale od wiersza 7 czytamy następujące teksty. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, poniosą karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. A więc co jest powiedziane? Że będą unicestwieni. Nie jest powiedziane, że oni będą wiecznie karani, tylko jest to kara wieczna, czyli nieodwracalna w swoich skutkach. I dlatego poniosą konsekwencje tych decyzji, które podjęli w postaci unicestwienia, w postaci śmierci.
0: A co z szatanem? Czy on w tym momencie również zostanie unicestwiony?
1: Ciekawy opis znajdziemy w Księdze Objawienia, inaczej Apokalipsy, w 20 rozdziale. Dlatego, że sprawiedliwi zostaną zabrani razem z Chrystusem do Ojca. Niesprawiedliwi zginą. Natomiast o sprawcy złego jest napisane w Księdze Objawienia w 20 rozdziale. Widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Pochwycił smoka, węża starodawnego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. A więc szatan na tej pustej ziemi pozostanie przez okres 1000 lat jako więzień. W tym czasie ziemia jest pusta, niekształtna, stała się otchłanią, miejscem pustym. Natomiast Jezus Chrystus będzie w niebie. Co wtedy będzie czynione? Jest opisane w Księdze Objawienia, że gdy się skończy 1000 lat, Jezus Chrystus wraz ze zbawionymi przychodzi z powrotem na ziemię, na tą pustą, bezkształtną ziemię, razem ze stolicą wszechświata, Nowym Jeruzalem. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nowa ziemia, nowe niebo. Ale faktycznie to jest odrestaurowanie tego, co było na początku. I ponowne stworzenie ziemi z tej ziemi, na wzór tej, która była, zanim grzech na naszej ziemi się pojawił.
0: To Pismo Święte. Spróbujmy teraz spojrzeć na tę naukę w świetle historii Kościoła poapostolskiego. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa nie jest żywa, jeśli nie całkowicie zapomniana w nauce chrześcijańskiej. Czy historycznie rzecz biorąc, można określić, w jakim czasie ta najżywsza nauka Kościoła wczesnochrześcijańskiego spadła na dalszy plan, pozostając jedynie dogmatem wiary zapisanym gdzieś tam w kościelnych dokumentach?
1: Przyjście Chrystusa i odnowienie ziemi zostało przedstawione jako ponowne założenie Królestwa Bożego na ziemi. Nasza ziemia była częścią Bożego Królestwa, ale przez grzech jakoby znalazła się pod kwarantanną. I początek tego realnego królestwa stanie się wtedy, kiedy Jezus Chrystus powróci. To była ta błogosławiona nadzieja wierzących. O tym śnili, o tym śpiewali, tego oczekiwali. Przez pierwsze stulecia tak wierzyli. Ale Imperium Rzymskie zdecydowanie przeciwstawiało się tej nauce. No bo jeżeli przyjdzie Królestwo Jezusa Chrystusa, no to wiadomo, że Imperium Rzymskie musi przestać istnieć i było to bardzo negatywnie przyjmowane. Gdy chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej potężne, ogłoszono tolerancję, trzeci, czwarty wiek, przełom, wpływano, aby chrześcijanie jakoś pogodzili się z rzeczywistością istniejącą, aby nie mówili tak bardzo o końcu świata, o końcu Imperium Rzymskiego. I za cenę tolerancji niektórzy chrześcijanie zaczęli iść na ustępstwo. Nauka o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa była coraz bardziej spychana na dalszy plan. Nie była to już ta apostolska nadzieja, tak mocno akcentowana przez Jezusa Chrystusa. Co więcej, początek temu jakoś wyraźny sposób dał ojciec Kościoła Orygenes, który zaczął te wszystkie rzeczy tłumaczyć alegoryczne, że to nie jest jakieś rzeczywiste Królestwo Boże, jest to tylko alegoria na zwycięstwo Ewangelii na ziemi. Potem pojawił się Eusebiusz, pierwszy historyk Kościoła, który zaczął coraz bardziej podkreślać, że zwycięstwo chrześcijaństwa na ziemi i ustępowanie pogaństwa przed chrześcijaństwem, że to jest wprowadzanie Królestwa Bożego na ziemię. A już szczyt tego wszystkiego był w pismach Augustyna, wielkiego ojca Kościoła, który wręcz przedstawiał, nauczał. Ma to żywe odbicie w tym oryginalnym jego dziele De Civitate Dei, o Państwie Bożym, którym wyraźnie mówił, że na świecie są dwa królestwa, Królestwo Ziemskie i Królestwo Boże. Ziemskie, no to są te królestwa ziemskie, a chrześcijaństwo wraz z swoją nauką o Jezusie Chrystusie to jest Królestwo Boże. Czyli jeżeli Królestwo Boże już jest na ziemi, no to po co Jezus Chrystus ma przyjść, aby to Królestwo Boże zakładać? Jaki tego wynik? Nauka o powtórnym przyjściu coraz bardziej spychana jest na daleki plan, a w końcu zupełnie zaniechana. To, co jest głównym tematem Pisma Świętego, przyjście pierwsze Chrystusa i śmierć na Golgocie i zmartwychwstanie i drugie przyjście Jezusa Chrystusa już nie po to, aby umierać nie jako człowieka, jako Boga. Niestety w niektórych kręgach chrześcijaństwa zupełnie zanika. Jedynie pozostały resztki ludzi, którzy dalej swoje zasady opierali na Piśmie Świętym, czyli na nauce Chrystusa i apostołów, i w dalszym ciągu dla nich błogosławioną nadzieją było powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.
0: Reformacja to okres powrotu do źródeł, powrotu do Biblii, do starych ksiąg, tak więc również do Pisma Świętego. Czy wtedy odżywa nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa, czy była bardzo żywa w tamtym czasie?
1: Musimy jedno powiedzieć, że jeżeli chrześcijaństwo, ten zasadniczy nurcie, powoli zaczęło tracić pierwotną czystość, to nie stało się to nagle, tylko stopniowo. Tak samo jeżeli chrześcijaństwo później, albo niektóre jego kręgi zaczęły odzyskiwać, odkopywać, odgrzebywać, przywracać na światło dzienne te zapomniane prawdy, to też nie stało się to nagle, ale etapami. Przede wszystkim najpierw przyjęto z powrotem prawdę, że zbawienie jest w Chrystusie, nie w moich wysiłkach, ale w wysiłkach i czynach Jezusa. Później coraz bardziej studiowano Biblię, coraz nowe nauki odkrywano i odkryto również, że jedną z podstawowych nauk Pisma Świętego jest prawda o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza zaczęto studiować te księgi prorocze, o których wspomniałem na początku, o których Chrystus powiedział, czytamy w 24 rozdziale Mateusza, gdy go pytano, powiedz, kiedy się to stanie, jaki znak Twego przyjścia i końca świata. Mówił o pewnych znakach, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na księgę Daniela. I pojawili się ludzie, którzy to słowo prorocze zaczęli studiować i widzieć ten program wydarzeń. I nagle uświadomili sobie, że zbliżają się do czasu końca i że te czasy mają zakończyć się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa.
0: Ale dla apostołów czas, w którym wtedy żyli, był czasem końca. Dla tych odkrywających na nowo Pismo Święte był to także czas końca. Wśród apostołów nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa była bardzo żywa. W czasie reformacji również. Niektórzy z nich nawet przekonani byli, że stanie się to za ich życia. Niestety tak się nie stało. Tak. To przekonanie opierali zresztą na słowach Jezusa Chrystusa, który powiedział, że nie minie to pokolenie, aż to wszystko się stanie, aż nastanie Królestwo Boże. Czas minął, pokolenia mijały, a Jezus Chrystus nie przyszedł.
1: Tak. Wielu chrześcijan zadaje sobie to pytanie. Dla kościoła wczesnochrześcijańskiego nauka o powtórnym przyjściu była tak wspaniała, tak żywa, że oni tego pragnęli, żeby się to stało jak najwcześniej. Do tego stopnia, że czytamy w liście apostoła Pawła, że nawet musiał chrześcijan niektórych upominać i wyjaśniać im pewne rzeczy. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan, w drugim liście, w drugim rozdziale. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, przez mowę, czy przez list rzekomo napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Co tłumaczy? Nie dajcie się zbałamucić, jakoby to już, czyli mówiąc o pierwszym wieku, napisał. To się jeszcze teraz nie stanie. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości itd., itd. Czyli nakreślił, że między tymi czasami apostolskimi i wczesnego chrześcijaństwa, a czasem końca, będzie okres wielkiego odstępstwa. Później dopiero nadejdzie ten czas końca.
0: No tak, ale Jezus Chrystus powiedział, nie przeminie to pokolenie, aż to się stanie. Opierali to na słowach Jezusa Chrystusa.
1: Z tym, że my musimy pamiętać, co to znaczy to pokolenie. To nie znaczy to pokolenie w sensie chronologicznym, tylko Jezus Chrystus mówi o pewnych ludziach, którzy będą się naigrawali z powtórnego przyjścia i tak dalej, i tak dalej. I mówił, że takie pokolenie, że tacy ludzie zawsze będą aż do jego powtórnego przyjścia. A tam wcale nie mówił o jakiejś chronologii, o czasie, tylko mówił o ludziach, którzy na temat powtórnego przyjścia będą mówili różne fałszywe opinie. I dlatego mówił, takie pokolenie, taka generacja nie przeminie aż do jego powtórnego przyjścia. Nie muszę dzisiaj mówić, w jak tragicznych czasach żyjemy. To jest to, co Chrystus powiedział. Pozwólcie państwo nawet, że to przeczytam. Z Ewangelii Łukasza, 21 rozdziału. I będą znaki na słońcu, na księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Czy nie żyjemy w tym czasie? Widzimy, jakie zbrodnie dzisiaj się dokonują na całym świecie. Narody są bezradne, bezsilne. I dalej jest powiedziane, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu.

Gdy patrzymy wokół, w dzisiejszym świecie zauważymy jedynie pełno kłopotów, zmartwień, przemocy. Ale Ojciec Niebieski mówi: nie bój się, ja dałem mojego Syna, a Ty przecież uwierzyłeś Jemu. Jesteś więc mój. Niechaj się nie trwoży Twoje serce, widząc wokół tyle zła. To bowiem, pamiętaj, nie potrwa długo. A Jezus powiedział, że tak jak odchodzi, tak na pewno przyjdzie. A wtedy wszystko, co złe, zniknie. To, co teraz śmiertelne, stanie się nieśmiertelne. To, co skazitelne, nieskazitelne. Bo gdy się On pojawi, przemieni

Próbowałem pewnego razu wyobrazić sobie taką maszynę, która przy naciśnięciu odpowiedniego przycisku pozwoliła mi przenieść się w przyszłość, aby wyobrazić sobie rzeczy, które dopiero mają się wydarzyć. Wyobraźcie sobie, że siedzimy przy odpowiednim przyrządzie i za naciśnięciem przycisku przenosimy się w przyszłość o 2 lata, 3 lata. Ale co by było, gdyby każdy z nas mógł przez naciśnięcie jakiegoś przycisku rzeczywiście przenieść się w przyszłość, może nie aż tak bardzo odległą, ale przyszłość, która pozwoli nam spojrzeć na największe wydarzenie w historii ludzkości. Stoimy bardzo blisko tego wydarzenia. Nie myślcie, drodzy słuchacze, że w jakimkolwiek stopniu jesteśmy w stanie przewidywać datę, obliczać dzień. Nie o to chodzi. Ale jesteśmy tak blisko przyjścia Jezusa Chrystusa, iż chyba czas, aby gdzieś w naszych myślach nacisnąć na przycisk, który pomoże nam w wyobrażeniu sobie tamtej chwili. Lubimy w naszym życiu niesamowite sensacje. Zawsze przeżywamy w szczególny sposób jakieś wielkie wydarzenia. Kiedy myślałem o tym właśnie przyrządzie, pomyślałem sobie, jaka byłaby reakcja większości ludzi. Być może najchętniej wyłączyliby przyrząd, przełączając się z powrotem na rok 1993? A może właśnie niektórzy z upodobaniem staliby się uczestnikami owego wielkiego wydarzenia? Jakie będzie nasze przeżycie, kiedy pojawi się Jezus Chrystus? Wszystkie obserwatoria naszego globu, wszyscy skupią swoją uwagę nagle tylko na jednym, przybliżającym się obiekcie do naszej planety, który będzie zupełnie inny od UFO. Tego rodzaju wydarzenie będzie spektakularnym wydarzeniem, cudownym, ale jak my znajdziemy się właśnie wtedy? Będziemy tymi, którzy w tym momencie znajdą odpowiedź na długoletnie marzenia, tęsknoty? Czy rzeczywiście urzeczywistnią się nasze marzenia i to wszystko, co wiązało się z lepszą przyszłością? Należę do grupy ludzi, która myśli o przyjściu Chrystusa nieraz. Marzy o tym. Dlaczego? Na kartach Słowa Bożego wystarczająco wiele jest obietnic, rzeczy, które każą nam myśleć o przyjściu Chrystusa nie tylko jako o spektakularnym, fantastycznym zdarzeniu, którym poruszone zostanie niebo. O czymś bardziej osobistym. O czymś, co właśnie w naszym XX wieku może zaspokoić potrzeby, tęsknoty, może w jakimś stopniu wyjść naprzeciw temu, czego najbardziej nam potrzeba. Potrzeba nam na przykład wreszcie spokoju. O, ileż o tym pokoju mówimy. Faktycznie krzyczymy na cały głos, czy to jesteśmy przedstawicielami rządu, politykami, czy po prostu jakimiś zwykłymi, prostymi futurologami, którzy starają się tworzyć obraz przyszłości. Krzyczymy o potrzebie pokoju i bezpieczeństwa. I z przyjściem Chrystusa wierzę, właśnie to znajdzie swoje pełne wypełnienie. Przyjdzie czas, w którym nareszcie będziemy mogli popatrzeć, że nie zagraża nam żaden ucisk, jak napisał pięknie w 9 wierszu 1 rozdziału prorok Nahum. Że nie powtórzy się żadna wojna, że nie dojdzie do żadnego kryzysu, żadnego niebezpieczeństwa. Poczujemy się po prostu bezpiecznie. Bezpieczni, bo z Chrystusem. Jakaż może być ulga, kiedy myślimy o przyjściu Zbawiciela, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie wtedy, kiedy powróci, nie będzie więcej już śmierci. Apostoł Paweł nazywał kiedyś śmierć wrogiem, bo też stała się wrogiem. Ludzie wyliczyli, iż każdego dnia 500 000 nas żyjących odchodzi, zabieranych przez śmierć. Czy to tą spokojną, czy nagłą na skutek kataklizmu, wypadku, jakiejś katastrofy czy wojny. To nie ma znaczenia, jak umieramy. Znaczenie ma to, że chcemy żyć. I wtedy Jezus da nam taką szansę. Właśnie otworzyłem 21 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. Jan z natchnienia Bożego opowiada o nowej ziemi,
O tym, co stanie się, kiedy to święte miasto, miejsce przygotowane przez Chrystusa w niebie, stąpi na ziemię. To nieważne, abyśmy w tej chwili malowali obraz, jakie będzie to miasto, jak długie, szerokie czy wysokie, bo i taki wymiar podaje Słowo Boże. Ważne jest to, abyśmy zdali sobie sprawę, że w tym mieście Bóg otrze, jak czytam w 4 wierszu, wszelką łzę z oczu zbawionych i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Izajasz kiedyś zachwycał się obrazem nowej ziemi i właśnie obraz ten był bliski temu, o czym pisze Jan. Też mówił o tym Izajasz, że nie będzie tam śmierci, że nie będzie żadnej choroby, żadnego mozołu. Mówił o tym, że chromy skakać będzie. Mówił o tym, że nawet wszystko stanie się tak cudowne i idylliczne, że na pustyni zaczną płynąć rzeki. Czy można było dla wyobraźni ówczesnego, starożytnego człowieka znaleźć lepszy obraz nowej ziemi, miejsca szczęśliwego, miejsca z Jezusem? To jest chyba zresztą dokładnie takie samo, jak obraz, jakiego szukamy dzisiaj. Chcielibyśmy tak żyć. I tylko wydaje nam się nieraz, że ten pęd, to zagonienie, ta ilość spraw, problemów, kłopotów, różnych rzeczy, którymi musimy się zająć, jest dokładnie tym, o czym marzyliśmy, tym, bez czego nie potrafilibyśmy żyć. Bóg stworzył nas ludźmi marzącymi, mającymi zakodowane życie, jednak inne. Potrzeba nam spokoju, piękna przyrody, cudownego, świeżego powietrza, wolności od wszelkich zanieczyszczeń i niebezpieczeństw. Świadomości tego, że wreszcie stanie się coś, co nazywamy szczęściem. Ludzie przyjście Jezusa Chrystusa kojarzą często z innym terminem. Z czymś, co w religii zwykło się nazywać końcem świata. Wcale nie podważając słuszności tego rodzaju określenia, wciąż śmiem twierdzić, że nie o to chodzi, abyśmy o przyjściu Chrystusa myśleli w kategoriach końca, kataklizmu. O przyjściu możemy myśleć w kategoriach ratunku, zbawienia, ucieczki od tego, co nas dzisiaj trapi, nęka, co nam przeszkadza. Przyjście Jezusa jest faktycznie początkiem czegoś nowego, czegoś, co nazywamy wiecznością, początkiem czegoś, co nazywamy pełną satysfakcją, spełnieniem naszych pragnień, naszych potrzeb. Drogi przyjacielu, wtedy, kiedy będziemy z Nim razem, wtedy ubocznym produktem stanie się szczęście, o którym marzymy dzisiaj. Z jednym zastrzeżeniem, że nie będzie to szczęście przemijające, krótkotrwałe, będzie ono wieczne. Może trudno nam dzisiaj na wyobrażenie sobie tego, jak to będzie, będąc z Jezusem stale, na co dzień. Ale to jedyna nasza szansa, jedyny nasz ratunek. Autor Księgi Apokalipsy, pisząc innym razem jeden z listów powszechnych, pisze: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Cudowna nadzieja. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Chcę spotkać Jezusa właśnie wtedy. Chcę spotkać nie tylko dlatego, że ustaną troski i problemy. Chcę spotkać ze zwykłej mojej ciekawości, która wciąż każe mi zastanawiać się nad tym, co to będzie, skoro jeszcze się nie objawiło. Chcę przyjścia Jezusa Chrystusa. Chcę po pierwsze dlatego, żeby pozbyć się wszystkich problemów. Chcę dlatego, aby poznać to, co przygotował dla mnie. Chcę dlatego, aby znaleźć się na miejscu, które przygotował dla każdego, kto wierzy. Chcę spotkać się z Nim w chwili Jego przyjścia, bo stanie się to początkiem czegoś nowego, czegoś, czego nie znam jeszcze, a co Jezus zaplanował, początkiem wieczności. A skoro Bóg uczynił mnie po to, abym żył, wieczność
jest naturalnym pragnieniem, czymś, o czym marzę i o czym wie, że marzy wielu innych. Wieczność, czas, który nie ma końca, czas, który będzie zawsze najwspanialszy, skoro badać będę mógł ogrom Jego miłości. Chcę tam być, w miejscu przygotowanym przez Jezusa, u Jego boku, po to, bym mógł Mu podziękować, że choć nie zasłużyłem na to, że choć nie jest to wynikiem w najmniejszym stopniu moich starań, moich uczynków, mogłem znaleźć się już na zawsze z Nim. Czy miałoby to być tylko dla mnie? Dla nikłej grupy ludzi? Dla wybrańców? Ależ nie. To dla każdego z nas. Dla Ciebie także.

Drodzy radiosłuchacze, w ciągu tych kilkudziesięciu minut naszego spotkania usłyszeliście wiele słów. Teraz jednak chcemy także Wam dać możliwość mówienia. Już od tej chwili pod numerem telefonu 27 76 11 w Warszawie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeśli chcielibyście z nami porozmawiać, potrzebujecie pomocy duchowej, czujecie się samotni albo chcecie podzielić się swoimi refleksjami, zanotujcie nasz telefon. Nasz numer w Warszawie 27 76 11. Dla tych, którzy mogą jedynie napisać do nas, podaję także nasz adres. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37, skrytka pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37, skrytka pocztowa 22. Powtarzam także numer naszego telefonu w Warszawie 27 76 11. Tym, którzy do nas zadzwonią lub napiszą, prześlemy bezpłatnie pierwszy zeszyt korespondencyjnego kursu biblijnego Start w życie, który zapewne stanie się ogromną pomocą w czytaniu i poznawaniu treści Pisma Świętego. Księgi, która, jak sami możecie się przekonać, nie jest wcale ani tajemniczą, ani trudną w zrozumieniu. A jest to ogromna skarbnica wiedzy.

Nasze dzisiejsze radiowe spotkanie dobiega końca. Zanim jednak pożegnamy się z Wami, chcemy przekazać kilka ogłoszeń i informacji związanych z życiem Kościoła. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lublina na serię spotkań z australijskim ewangelistą, pastorem Kevinem Townendem, który już od wczoraj do 8 maja gościć będzie w tym mieście. Bliższe szczegóły dotyczące spotkań znajdziecie Państwo na afiszach i plakatach lub w parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie przy ulicy Sławińskiego 6. Natomiast mieszkańców Krakowa zapraszamy na trwającą jeszcze do 16 maja sesję spotkań z ewangelistą Arturem Slewingerem ze Stanów Zjednoczonych. Cykl spotkań nosi tytuł Czas Apokalipsy. Spotkania odbywają się przy ulicy Limanowskiego 62 o godzinie 18, codziennie prócz wtorków i piątków. Wstęp wolny. W imieniu redakcji Radia Głos Nadziei pragnę zaprosić do codziennego słuchania programów Radia Głos Nadziei emitowanych na falach krótkich rano o godzinie 7.30 w paśmie 19 metrów oraz wieczorem o 21.30 w paśmie 41 metrów. Życzymy przyjemnego odbioru. Korespondencyjny kurs biblijny Start w życie to bezpłatna, łatwa, ciekawa i niezobowiązująca forma studiowania Biblii. Tych z Was, drodzy słuchacze, którzy nie mieli jeszcze dotąd w swoich rękach tej wspaniałej księgi, jaką jest Biblia, zapraszam do wzięcia udziału w kursie. Wszystkim chętnym wyślemy pierwszy zeszyt kursu Start w życie. A oto nasz adres. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 Skrytka Pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 Skrytka Pocztowa 22. Przypominam także numer naszego telefonu w Warszawie 27 76 11. Nasz dzisiejszy program dobiega końca. Było to ogromną radością spotkać się z Wami. Jeśli treści dzisiejszego nabożeństwa wniosły choć odrobinę wiary, nadziei i miłości do Waszych serc i do Waszego życia, cieszy nas to tym bardziej. Żegnamy Was słowami Jezusa Chrystusa, jakie zanotował na kartach swojej Ewangelii ewangelista Łukasz. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Niech pokój Boży zostanie z Wami. Maranata, Pan przychodzi.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równo.

O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

przed sobą płytę noszącą tytuł Modlitwy ludzi niedoskonałych. Muzyka i słowa Jerzy Góralewski, a śpiewa Grzegorz Góralewski. Zapraszam do wysłuchania.

spał. Choć drzwi nie były zamknięte na klucz, ojciec tylko patrzył, jakbym był ptakiem, który chce wzbić się w tłum. Nie pytał, nie krzyczał dlaczego, nie związał mnie lękiem ni winą. Kochał mnie tak, że pozwolił odejść, a ja odszedłem bez słowa, bez imienia.

i puścił mnie z łaski. Świat błyszczał jak obietnica z gazety, ale noc była cichsza niż głos sumienia. Szukałem siebie w cudzym spojrzeniu, z

Wiara to kropla, nadzieja to cień, przyjaźń to ktoś, kto milczy, gdy trzeba. Nie znosi cię w górę, ni w dół, ni przez sen i wiesz, że On tam jest, jak gwiazda mimo słońca na niebie.

zapuka w okno twoich snów, jakby chciał łagodnie obudzić twój świat od nowa.

to, co złe, niech omija cię szerokim łukiem, jak cień, który zna swoje miejsce daleko od światła, niech przychodzi.

0: FM.
1: W Psalmie 90 czytamy: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ten kubek w dłoni, poranne światło za oknem, chwila ciszy przed startem dnia. To są te momenty, które łatwo przeoczyć, gdy skupiamy się wyłącznie na kalendarzu i zadaniach. A przecież życie nie składa się z dni policzonych w pośpiechu, ale z chwil, które mają sens. Z rozmów, które coś zmieniają, z decyzji, które, choć małe, niosą dobro dalej. Bóg nie zaprasza do życia na później, kiedy wszystko będzie idealne. On jest w teraz, w tym poranku, w tej jednej myśli, którą dziś można wybrać zamiast niepokoju, w tym geście życzliwości, który dla kogoś może być całym dniem. Każdy dzień ma swoją wagę, nawet jeśli z zewnątrz wygląda zwyczajnie. Czasem ten ślad dobra jest niemal niewidoczny. To cierpliwość zamiast pośpiechu, cisza zamiast ostrego słowa, zatrzymanie się przy kimś, kto nie potrafi sam o siebie zawalczyć. Takie chwile rzadko trafiają do planera, ale to one nadają dniom prawdziwą treść. I choć wieczorem trudno je policzyć, Bóg je widzi i pamięta, bo dla Niego każdy dzień ma sens wtedy, gdy jest przeżyty z sercem. A więc niech dziś liczy się nie to, ile uda się zrobić, ale ile dobra uda się zostawić po sobie. Bo to właśnie takie dni naprawdę się liczą. Pięknego dnia!

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz.

o Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

0: W różnych miastach Polski z inicjatywy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odbywają się spotkania w ramach tak zwanych klubów zdrowia. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie w klubie zdrowia w Podkowie Leśnej.
1: Kochani, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Zdrowia. Jak zwykle przypominam, każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się co miesiąc. Dzisiaj nasza pani doktor, pani Ania przedstawi nam temat naturalne sposoby wzmacniania odporności. Ja mam pytanie do was, kto z was lubi chorować?
2: Jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam.
1: Tak, jak dzieckiem, no ale...
2: Słucham?
1: Myślę, że...
2: Nie, jak byłam dzieckiem.
1: Myślę, że mało kto, witamy, zapraszamy serdecznie. Myślę, że mało kto z nas lubi chorować.
2: Jak byłam chora, to
1: a kto z państwa lubi brać leki? Nikt nie lubi brać leków. No i
2: nie,
1: myślę,
2: nie
1: że pani
2: ciężkie.
1: Ania tutaj nam troszeczkę opowie coś, co nam pomoże, żeby po pierwsze nie chorować tak często, po drugie nie szpikować się tak lekami, ale w sposób naturalny wspierać odporność naszego organizmu. Kochani, jeszcze zanim zaproszę tutaj naszą panią Anię, panią doktor, to powiem, że po spotkaniu, w czasie spotkania oczywiście można zadawać pytania, zachęcamy do tego, pani Ania będzie odpowiadała jak będzie mogła, a po spotkaniu zapraszamy na malutki poczęstunek, zawsze mamy jedną potrawę wegańską i dzisiaj to jest smalczyk wegański z ogóreczkiem kiszonym domowej roboty. Także ja już próbowałam, przyznam się, jest pyszny, bardzo dobry. Obok leży przepis wydrukowany, więc jeżeli ktoś by chciał u siebie w domu zrobić taki smalczyk wegański, to przepis jest. No i kochani, chciałabym również już zapowiedzieć wykład, który będzie za miesiąc. Dzisiaj będziemy głównie mówić o zdrowiu fizycznym, chociaż zawsze zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne, a za miesiąc będziemy mówić o zdrowiu psychicznym. Będziemy mówić o tym, jak stres wpływa na organizm po 50, jak sobie z tym radzić i jak również radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Także za miesiąc będzie taki temat, a teraz już zapraszam serdecznie naszą panią doktor, panią Anię do wykładu.
2: Słuchajcie, to są oklaski po cygańsku, bo nie wiadomo, czy wykład będzie, czy ta prelekcja będzie dobra. Ale muszę was bardzo pochwalić i wam podziękować, że mimo trudnych warunków atmosferycznych jest was całkiem sporo. Spodziewałam się znacznie mniejszej ilości ludzi, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim liczniejszym gronie. I na początku chciałabym powiedzieć kilka słów o samym układzie odporności, czyli mówiąc bardziej fachowo o układzie, chociaż odporności też jest fachowo, układzie immunologicznym. Będę używała wymiennie tych dwóch terminów. Układ odporności, układ immunologiczny. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji, wiecie, ja już 10 lat nie jestem aktywna zawodowo, więc pewne rzeczy sobie musiałam przypomnieć. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji i przypominałam sobie mechanizmy, którymi organizm ludzki broni się przed infekcjami czy czynnikami zewnętrznymi, broni się przed wniknięciem do swojego wnętrza patogenów, to na nowo zachwyciłam się tym, jak jesteśmy cudownie skonstruowani. Słuchajcie, to jak precyzyjnie działa układ immunologiczny, jak precyzyjnie jest zaprojektowany, jak precyzyjnie i dokładnie działa, a mechanizmy działania są stosunkowo proste, no to nie można powiedzieć, że my jesteśmy wytworem, nie wiem, przypadku. Wybuchu czy przypadku. Przypadku generalnie, ponieważ no, taka precyzja, taka dokładność i taka skuteczność nie może być wynikiem jakiegoś prawdopodobieństwa, które jest zupełnie nieprawdopodobne, ale o tym kiedy indziej, jak będziemy mówić ewentualnie o problemach związanych z teorią ewolucji być może. Nie jesteśmy dziełem przypadku, jesteśmy Bożym stworzeniem i ja, będąca kiedyś osobą wyznającą ewolucjonizm, dzięki działaniu Bożemu odkryłam, że ewolucja jest niemożliwa. Dobrze, to przepraszam za ten wstęp, może ktoś jest innego zdania, no ale ja mam takie zdanie. Czy wiecie, że w waszych organizmach funkcjonuje cała wielka armia, złożona z bardzo wielu wyspecjalizowanych oddziałów? Czy wiecie, że te oddziały bronią nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami pochodzącymi z zewnątrz, z środowiska zewnętrznego, ale też przed pewnymi zagrożeniami, które rodzą się wewnątrz naszych organizmów? Mówię tutaj, te zewnętrzne to ewentualnie czynniki patogenne, czyli czynniki wywołujące różne choroby, choroby bakteryjne, choroby wirusowe, choroby grzybowe, a te wewnętrzne zagrożenia to są zagrożenia związane z komórkami, które nie słuchają się różnych czynników regulacyjnych i te komórki, gdyby nie zostały zlikwidowane, prowadzą do rozwoju nowotworów. I powiem wam tak, że stale pojawiają się w naszym organizmie komórki, które są nieprawidłowe i stale układ odporności te komórki eliminuje. Więc warto dbać o sprawnie działający układ odporności, bo on nas chroni przed częstymi infekcjami, chroni nas przed powikłaniami infekcji, ale chroni nas też przed nowotworami. I teraz chwilkę, parę słów powiem, jak to działa, ale tak chwileczkę. Cały nasz organizm oplata sieć naczyń limfatycznych z grudkami i węzłami chłonnymi, a w przestrzeni międzykomórkowej, bo komórki nie są ściśle do siebie, nie dochodzą jedna do drugiej ściśle, tylko są przestrzenie międzykomórkowe i w tych przestrzeniach międzykomórkowych wędrują stale te komórki odpornościowe, które badają każdą komórkę zdrowa, dobra, czy się buntuje. Jeśli się buntuje, no to jest eliminowana. I tymi komórkami, które się zajmują układem odporności, jest ich sporo. To są leukocyty, fagocyty, makrofagi, limfocyty T, limfocyty B. I to jest właśnie ta armia, która nas chroni na wiele sposobów, bo oprócz działania samych komórek, one jeszcze, niektóre z nich, limfocyty T i limfocyty B, produkują przeciwciała, które też mają swój udział w eliminacji czynników chorobotwórczych. Organizm człowieka od świata zewnętrznego odgradza skóra i błony śluzowe. Skóra jest dosyć dobrym izolatorem, błony śluzowe również, ale największą przestrzenią wyściełaną błoną śluzową kontaktującą się ze światem zewnętrznym jest cały przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy od początku do końca, prawie od początku do końca jest wyściełany błoną śluzową i ta błona śluzowa styka się z tym, co jemy, czyli ze światem zewnętrznym. I szczególnie w tym procesie kontaktu ze światem zewnętrznym mają do czynienia i mają ważną rolę jelita, w tym jelito grube i dlatego około 80% całego ludzkiego układu odporności i układu immunologicznego znajduje się w pobliżu jelit. To jest aż 80%. I teraz jelita i mikrobiom, niektórzy mówią o tym mikrobiomie, mikrobiota, to też może mi się zdarzyć powiedzieć zamiast mikrobiomu, mikrobiota, więc to jest to samo. Mikrobiota jelitowa odgrywają niezwykle ważną rolę w mechanizmach ludzkiej odporności. O tym powiem więcej za chwilę. I teraz mam pytanie. Jeśli układ immunologiczny jest tak doskonały, bo jest doskonały, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego chorujemy? Czy macie jakieś pomysły związane z tym, dlaczego chorujemy? Dlaczego słucham?
3: Dieta.
2: Świetnie. Pierwsza dieta, czyli zła dieta. Uściślijmy. Coś jeszcze?
4: Ja myślę, że generalnie mała troska o tę armię, która nas broni. Bo jeśli nie zadbamy o to, to rzeczywiście...
5: Ale jak zadbać?
2: No będziemy rozmawiać, to po to się tutaj spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy. Wymienię te czynniki. Zła dieta, przemęczenie, zarywanie nocy, czyli problemy ze spaniem albo bezsenność, albo wręcz zarywanie nocy, bo bardzo wielu ludzi zarywa noce. Przewlekły lub nawracający stres. Brak ruchu. Szczególnie ruchu na świeżym powietrzu. To jest niedoceniany czynnik, a on jest niezwykle ważny. Powinniśmy się ruszać i codziennie wykonywać pewne, nie za wielkie, ale wysiłki fizyczne na dworzu. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją dłużej. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją zdrowiej. To jest teraz następny czynnik, który osłabia nas układ odporności, to niestety nadwaga i otyłość. O tym parę słów powiem potem. No i niektóre leki. Niektóre leki osłabiają bardzo odporność, też o tym powiem za chwilę, ale też pewne zachowania społeczne. O tym też powiem za chwilę. Teraz powiem, proszę Zbyszku.
6: Pytanie, bo w tej chwili pomyślałem sobie, że mówimy o ruchu. Czy jeżeli ktoś stosuje, na przykład nie rusza się, ale na przykład tak w tej chwili, bo w Ameryce wybierają opcję, pójdę do masażysty, albo będę miał sztucznego masażystę, który będzie mnie masował, czy wtedy oddziaływanie zdrowotne następuje? Bo chodzi mi o sam mechanizm, który powoduje, że na przykład jeśli się ruszamy, nasz organizm jest bardziej odporny. Jeśli nas ktoś tam zmasuje, to też mamy jak gdyby ten... Jaka jest zależność pomiędzy ruchem, a człowiekiem się nie ruszającym, w sensie aktywności, że te czynniki, które jak gdyby, że one rosną jak się ruszamy, czyli jest ich więcej. Co powoduje, że właśnie ruch ma takie znaczenie tego rodzaju ćwiczenia, to jest mamy więcej tych białych krwi czy innych, które powodują. Jaka jest zależność?
2: Ja ten mechanizm chciałam wytłumaczyć później, ale pierwsze powtórzę dla słuchaczy radia, powtórzę pytanie. Czy ruch można zastąpić masażem?
5: Nie.
2: Odpowiedź. Absolutnie nie. Dlatego, że ruch, szczególnie ruch na świeżym powietrzu, jest potrzebny po to, żeby dbać o równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Chodzi o to, że jeśli się ruszamy na świeżym powietrzu, gdzie jest zdecydowanie mniejsza ilość dwutlenku węgla niż w pomieszczeniach, zazwyczaj, to ruszając się, wentylujemy się i wyrzucamy z siebie więcej dwutlenku węgla i w związku z tym usuwamy jony kwasowe z organizmu. To jest jeden z mechanizmów zachowywania równowagi kwasowo-zasadowej. Zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej jest bardzo istotne z jednego powodu, znaczy z wielu, ale tutaj ja powiem o jednym powodzie. Tym powodem jest prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej. Tkanka łączna w środowisku zakwaszonym ulega szybszej degradacji. Jeśli środowisko, w którym żyjemy, ma odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową, wtedy nasza tkanka łączna mniej się degraduje. Jaki to ma związek z układem odporności? Ano taki, że wszystkie narządy, które się składają z komórek, są zbudowane na szkielecie łącznotkankowym. I ten szkielet łącznotkankowy, jeśli jest uszkodzony, to między tymi filarami, w cudzysłowie, tego układu łącznego, tego szkieletu tkanki łącznej, gorzej się poruszać tym ciałkom odpornościowym. I trudniej im odszukiwać patogeny, czyli te zewnętrzne czynniki, które w jakiś tam sposób wniknęły wewnątrz organizmu, a z drugiej strony trudniej im odszukiwać komórki, które są w cudzysłowie nieposłuszne, które wymknęły się spod kontroli całego organizmu. No, to myślę, że wyczerpująco odpowiedziałam. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ważnym czynnikiem, o tym już Małgosia wspomniała, który ma wpływ na nasz układ odpornościowy, jest nastawienie do życia. To jest też bardzo ważne i to bardzo wpływa na nasze funkcjonowanie, na nasze zdrowie ogólnie i na układ odporności również. To teraz się zajmiemy dietą, na którą mamy największy wpływ tak naprawdę, bo różne rzeczy możemy zmieniać, ale dietę najłatwiej zmienić. Dietę, ewentualnie ten ruch. Jeśli chodzi o dietę, należy spożywać posiłki o odpowiedniej dla wieku i stylu życia kaloryczności, żebyśmy nie przesadzali z jedzeniem, ale też żebyśmy się nie głodzili. To jest pierwsza rzecz. I koniecznie jedzmy stosunkowo obfite śniadanie. To jest pierwszy posiłek w ciągu dnia i ten posiłek powinien być stosunkowo obfity i powinien zawierać wszystkie potrzebne elementy, które są potrzebne do tego, żeby organizm funkcjonował dobrze. Jeśli chodzi o kolację, kolacja powinna być lekkostrawna i powinna być spożywana co najmniej 2 godziny przed planowanym spoczynkiem nocnym. Czyli nie jedzmy przed spaniem. Zróbmy przynajmniej 2 godziny przerwy, jak nie więcej. Im człowiek starszy, tym więcej czasu potrzebuje na trawienie, w związku z tym lepiej zjeść wcześniej kolację niż za późno. A jak już zapomnimy o kolacji, to idźmy spać bez.
3: Szkoda.
2: Proszę.
7: Zostawmy pytanie.
6: Zapomnę. Czy picie mleka, na przykład przed snem, bo jest taka opinia, spotkałem się, że jak się napijecie tego mleka przed snem, to mnie usypia.
2: Nie jest to właściwe podejście. Nie jest, to jest kwestia tradycji, kwestia przyzwyczajenia, kwestia jakiegoś nawyku. To nie ma większego znaczenia. Dieta, przez którą dbamy o nasz układ immunologiczny, powinna być dobrze zbilansowana. Co to znaczy? To znaczy, powinna zawierać wszystkie składniki odżywcze, w tym witaminy i minerały. I teraz tak, jeśli chodzi o składniki odżywcze, to wiemy, że to muszą być białka, tłuszcze, węglowodany złożone, ale o tym za chwilę troszkę jeszcze więcej powiem. Witaminami wspierającymi układ odporności są witaminy C, A, E, D3, witaminy z grupy B, ale tutaj wyszczególniłam B12, a wśród minerałów konieczny jest wystarczający dowóz żelaza, cynku, selenu. to są główne minerały, które są ważne w dobrym funkcjonowaniu układu odporności. I teraz jeszcze jedno. Nie należy zapominać o dostarczaniu do organizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli w skrócie kwasów omega-3, nie omega-6, bo omega-6 to wszędzie jest i zjadamy ich za dużo nawet, ale kwasów omega-3. Ludzki organizm tych kwasów nie produkuje. Więc jeśli ich nie dowieziemy, to będziemy mieć ich niedobór. Niedobór kwasów omega-3 to jest fatalna informacja dla układu odpornościowego. I teraz tak, dobrym źródłem witaminy C, to zaraz będę was sprawdzać, ale najlepszym, mnie znanym osobiście, to jest dzika róża. Świetnym jest papryka, szczególnie papryka czerwona, jarmuż, kiszonki, cytrusy, z owoców czarna porzeczka zawiera bardzo dużo witaminy C. Witamina A, jej źródło jest dosyć popularne na szczęście, bo tym prekursorem witaminy A jest beta-karoten, który się zawiera we wszystkich pomarańczowych czy żółtych jarzynach i owocach, czyli marchew, dynia, brzoskwinie przeze mnie ukochane, no jak to się nazywa, mango. To są, słucham, morela też. Morela też. Powiem wam, jeśli chodzi o morelę, to kiedyś morela uratowała mnie od różnych problemów bardzo poważnych. Byłam po ciężkiej operacji i absolutnie nie miałam apetytu, ale na działce mojej teściowej obrodziła morela zaleszczycka. Wiecie, że ja potrafiłam 3 kg dziennie tego zjeść. Jestem przekonana, że to mnie wyciągnęło za uszy z tego spadku, który był po tej ciężkiej operacji. Witamina E. Najlepsze źródła witaminy E to są oleje roślinne, w tym na poprzedniej prelekcji była mowa o tym, oliwa z oliwek, awokado, migdały, pestki z dyni, papryka, pietruszka. I pamiętajmy tylko, że obróbka termiczna, jeśli chodzi o prekursory witaminy A, to obróbka termiczna nie niszczy beta-karotenu, ale jeśli chodzi o witaminę E, obróbka termiczna niszczy witaminę E, niszczy witaminę C. To musimy o tym pamiętać. Następna witamina to witamina D. Witamina D jest niezwykle ważna w budowaniu dobrej odporności. Witamina D jest tak naprawdę nie tylko witaminą, ale tak naprawdę jest hormonem. Witamina D odgrywa bardzo ważną rolę w bardzo wielu procesach w organizmie. Ale jeśli chodzi o budowanie układu odporności, jest naprawdę niezwykle ważna. Źródłami witaminy D, takimi pokarmowymi źródłami witaminy D, są tłuste morskie ryby, tran, a tym takim głównym źródłem witaminy D jest światło słoneczne, które pada na naszą skórę i pod wpływem promieni słonecznych w skórze produkowany jest prekursor witaminy D. I powiem wam, że w naszej strefie klimatycznej niedobór witaminy D, mimo że mamy wiele miesięcy ze słońcem, jest bardzo, bardzo głęboki. Jak pracowałam zawodowo, to było 10 lat temu, i moi pacjenci robili badania na poziom witaminy D, to bardzo rzadko zdarzało się, że te poziomy były prawidłowe. Zazwyczaj były bardzo, bardzo niskie. Ja myślę i postuluję, żebyśmy suplementowali witaminę D. Suplementacja, szczególnie w porze jesienno-zimowo-wiosennej, jest moim zdaniem konieczna. To jest moje zdanie, moja opinia. Witamina B. Witamina B12. Jej źródłem są jaja, nabiał, ewentualnie mięso. U jaroszy Często trzeba suplementować witaminę B12 w niewielkim stopniu, ale to u jaroszy, u ludzi, którzy jedzą mięso, zazwyczaj ta suplementacja nie jest konieczna, ale myślę, że warto zbadać swój poziom witaminy B12 i zobaczyć. I zobaczyć, czy on jest prawidłowy. To też taki mój postulat. Żelazo, które bierze udział nie tylko w budowaniu krwinek czerwonych, ale w budowaniu również odporności organizmu. Jego dobrym źródłem dla jaroszy są strączki, czyli wszystkie rośliny strączkowe. Fasola, soczewica, ciecierzyca. A no i też źródłem jest ewentualnie dla mięsożerców mięso. Cynk to są przede wszystkim orzechy i nasiona. Selen to są orzechy brazylijskie. Pod warunkiem, że są hodowane na glebie, gdzie tego selenu w tej glebie jest sporo. Także mając orzechy brazylijskie, nie mamy pewności, czy sobie dowozimy ten selen. No, w dzisiejszych czasach to jest taka rzecz, że nie zawsze kupując żywność możemy mieć gwarancję, że ta żywność dostarcza nam odpowiednią ilość minerałów i witamin. Oprócz orzechów brazylijskich w selen bogate są nasiona słonecznika, płatki owsiane, z mięsa szczególnie mięso indyka. I teraz kwasy omega-3, które musimy koniecznie dowozić. Mówiłam o tym, że kwasy, nie mówiłam jeszcze, źródłem kwasów omega-3 są tłuste morskie ryby, algi morskie, czyli to co się robi sushi, zawija się te w takie ciemne, to są algi, sprasowane algi, to one są źródłem omega-3, kwasów omega-3, ale myślę, że kwasy omega-3 warto suplementować. Warto suplementować i tak postuluję, że warto suplementować na pewno witaminę D3, warto suplementować kwasy omega-3 i ewentualnie cynk i selen. Dlatego, że mamy niedobory tych minerałów i tych produktów spożywczych. I teraz następna sprawa. Dieta osoby, która chce dbać o swój układ odpornościowy, osoby, która chce dbać o cały organizm, musi być bogata w błonnik. Błonnik jest potrzebny, jeśli mówimy w kontekście układu odpornościowego, błonnik jest potrzebny do odżywienia mikrobiomu czy mikrobioty jelitowej. Miejscem, które jest bardzo narażone na wnikanie patogenów do naszego organizmu, jest jelito, szczególnie jelito grube. Ta mikrobiota, ten mikrobiom jelitowy odgrywa fundamentalną rolę w prawidłowym utrzymaniu fizjologicznej bariery jelitowej. Jelito jest wyścielone błoną śluzową. Jeśli kondycja błony śluzowej jelita jest marna, wtedy przez tą błonę śluzową przenikają różne substancje, i ewentualnie też i patogeny. Dbanie o to, żeby bariera jelitowa była prawidłowa, to jest spożywanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam wcześniej, ale spożywanie błonnika, który odżywia mikrobiom jelitowy. Mikrobiom jelitowy wspiera błonę śluzową jelita, wspiera jej szczelność i poprawia ogólną kondycję organizmu, poprawia ogólną kondycję układu odpornościowego. Nieszczelne jelito grube jest źródłem bardzo poważnych zaburzeń zdrowotnych, zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego, w tym na przykład alergie, nadwrażliwości. Nadwrażliwości mogą być konsekwencją nieszczelnego jelita grubego. I druga grupa chorób wynikających z zaburzeń pracy układu odporności to są choroby z autoagresji, choroby autoimmunologiczne. To są takie choroby, w których układ odpornościowy traktuje tkanki, prawidłowe tkanki, jako wroga. Na przykład takim przykładem choroby z autoagresji jest wole Hashimoto, czyli choroba prowadząca do niedoczynności tarczycy, a potem zaniku tej tarczycy. Między innymi tych chorób z autoagresji jest bardzo wiele i nie będę ich wymieniać, bo nie chcę was straszyć. Jeśli mikrobiom jelitowy szwankuje, to pierwszym objawem to są częste infekcje. To są częste infekcje, to są infekcje, które przebiegają ciężej, infekcje, które dają powikłania. Teraz czym ten mikrobiom jelitowy jest? Chcę, żebyście o tym wiedzieli, dlatego że ludzie mają czasem mylne pojęcie na temat tego, czym ten mikrobiom jelitowy jest. To są dobroczynne bakterie, które żyją sobie w naszym układzie, przewodzie pokarmowym, jelicie grubym. Jak gdzie indziej żyją, to jest niedobrze. Ich skład jest różny u każdego z nas. Każdy z nas ma inny skład mikrobiomu jelitowego. I on, ten skład, zależy od profilu genetycznego, jaki posiadamy. Skąd ten mikrobiom jelitowy się u nas znajduje? Dostajemy w prezencie od rodziców, od matki i od ojca. I w związku z tym, że dostajemy w prezencie od rodziców, to jest to zbilansowane genetycznie, ponieważ nasz genom w połowie pochodzi od mamy, w połowie od taty. Gorzej mają ludzie, którzy się urodzili i zaraz zostali poddani adopcji, albo nie widzieli swojego ojca nigdy na oczy, bo wtedy mają połowę mikrobioty jelitowej tylko, połowę od matki, bo dziecko w czasie już porodu otrzymuje pewną część tej mikrobioty, albo prawie całą mikrobiotę jelitową od matki w czasie porodu. No z ojcem, no to ma kontakt po urodzeniu, prawda? I teraz tak, ta mikrobiota jelitowa jest niezmienna, towarzyszy nam przez całe życie, ale bardzo łatwo ją uszkodzić. Na szczęście ona ma zdolności do regeneracji. Na szczęście ma zdolności do regeneracji. I jak dbać o ten mikrobiom jelitowy? Unikać wszystkiego, co ją niszczy. I to są na przykład antybiotyki, na przykład niesterydowe leki przeciwzapalne. Takie na przykład jak ketonal, jak naproxen, jak ibuprofen. Tak, jak ibuprofen. Diklak też. Diklofenak generalnie, bo tych diklofenaków jest bardzo dużo różnych. I teraz następne rzeczy, które już nie są takie intuicyjnie. Cukier rafinowany, czyli cukier, ten sztuczny cukier, który mamy w torebkach, którym słodzimy różne rzeczy. On niszczy mikrobiotę jelitową. Właśnie. Cukier rafinowany, syrop glukozowo-fruktozowy, czy dosładzane fruktozą albo glukozą napoje, takie no, soki kupowane w sklepie, to wszystko niszczy mikrobiom jelitowy, czyli te ciasteczka, cukiereczki, czekoladki. Nawet zwróćcie uwagę, że gorzka czekolada w składzie zawiera cukier. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. I słucham. No tak, to było przed drugą wojną światową, tak? Tak. Tak. I jeszcze jedno. Mikrobiom jelitowy niszczy wysoko przetworzona żywność.
3: Co?
2: Wysoko przetworzona żywność. Czyli różne gotowe rzeczy, które się kupuje w sklepie, jakieś. No też. Obawiam się, że w dzisiejszych czasach, a propos szyneczki, w dzisiejszych czasach mięsa, jeśli kupujemy mięso, mięsa w mięsie naprawdę jest niewiele. Bo z kilograma mięsa w cudowny sposób przemysł spożywczy potrafi zrobić kilka kilo. Dokłada się tam różne substancje, które wiążą wodę i wodę. I wodę, tak, tak. No może nie, może nie.
8: To w parówkach.
2: To ewentualnie papier toaletowy w parówkach, ale nie w mięsie, który się kupuje w sklepie. Powiem wam, że ja nie kupuję od dawna mięsa, ale zwróciłam uwagę na to, że mięso w sklepie ma inny kolor. Jest jakby jaśniejsze. Jest takie. Niż kiedyś w przeszłości, jak byłam dzieckiem i widziałam mięso w sklepie czasem. No. I teraz tak, wiemy na pewno, że czasem trzeba zastosować te leki, które niszczą mikrobiotę jelitową. W przypadku konieczności zastosowania antybiotyków czy innych leków niszczących mikrobiotę jelitową należy stosować probiotyki. One

0: są konieczne, żeby wspomóc regenerację tego mikrobiomu jelitowego. Słucham? Długo, bardzo długo, miesiące. Niestety miesiące. Więc myślę, że czasem dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek musi wziąć antybiotyk. Ale musi sobie zdawać sprawę z tego, że po kuracji antybiotykiem długo, 2-3 tygodnie odporność jest zupełnie niziutka, taka bardzo blisko podłogi. Potem ta odporność się trochę poprawia, bo jesteśmy super skonstruowani, ale mikrobiotę jelitową odbudowywujemy miesiącami. Niestety. Niestety tak.
1: A kiedyś bardzo dawno temu pamiętam, jak się brałem antybiotyki, zawsze mama mówiła popij kefirem. A w tej chwili tego nie mam.
0: Są.
1: Albo że nie popiję, tak jak doktor mówi, że nie popiję tego mlekiem, kefirem czy tam jakimś tam.
0: Już odpowiadam. Tutaj padło pytanie dla słuchaczy radia. Kiedyś mówiono, żeby antybiotyki, czy popijać kefirem, czy brać kefir, pić kefir w trakcie kuracji antybiotykowej. Odpowiadam na to pytanie. Po pierwsze, leki łykamy popijając wodą. Zawsze. I jest duża grupa antybiotyków, które bardzo się źle wchłaniają z przewodu pokarmowego w obecności różnych mikroelementów. Więc antybiotyki, jeśli nie jest inaczej napisane na opakowaniu, należy łykać między posiłkami, czyli godzinę przed jedzeniem albo 2 godziny po jedzeniu. To jest termin bycia między posiłkami. A picie kefiru jest bardzo dobre, dlatego że kefir zawiera bakterie probiotyczne, z tym, że nie każdy kefir, dlatego że bardzo wiele kefirów, nawet tych, gdzie jest napisane, zawiera żywe kultury bakterii, jakby się włożyło łyżkę kefiru do mleka takiego słodkiego, to mleko się popsuje, szczególnie jak jest UHT, ale nie zrobi się z niego kefir. Są pewne kefiry, które rzeczywiście zawierają żywe kultury bakterii, kefiry czy jogurty, bo jogurt, który zawiera żywe kultury bakterii, ma takie samo działanie jak kefir. Jak kefir. No, ja kiedyś sprawdziłam właśnie metodą prób i błędów, jak jeszcze piłam mleko i jeden z kefirów rzeczywiście powodował rozmnożenie kefiru, jeśli wlałam do takiego mleka pozbawionego zupełnie, wyjałowionego, pozbawionego wszystkich mikroorganizmów. No. Także zdarzają się takie. Można sprawdzić.
1: No to reklama. Dobry kefir jest... Leciałem z głowy teraz. Krasny Staw, o! Jeden z lepszych.
0: W sensie smakowym, prawda?
1: Nie, w ogóle jako kefir. No, jest jeden z lepszych.
0: No proszę bardzo. Odpowiedź była, tak. Ja kiedyś piłam i sprawdziłam kefir, który się nazywał Robiko, ale to było lata temu. Nie wiem. Nie, lata temu go sprawdzałam. Więc pamiętajmy, jeśli już musimy zażyć antybiotyk, to się zdarza, no to pamiętajmy o tej suplementacji probiotyków koniecznie. I teraz reasumując, w diecie wspierającej układ odporności należy wykluczyć cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, soki owocowe, szczególnie te dosładzane. Pamiętajcie, kochani, że sok malinowy, który jest nastawiony, maliny zasypane cukrem, no to jest to broń obosieczna. Niby maliny dobrze robią na układ odporności, ale ten cukier bardzo szkodzi. Kolejna rzecz. Syrop na kaszel, który bardzo wielu ludzi robi, syrop z cebuli, zasypuje cebulę cukrem. też nie do końca, ja bym się

0: z tym mogła zgodzić. Należy odstawić te rzeczy i wszystkie soki dosładzane, wysoko przetworzoną żywność. To nie jest żywność. To jest coś żywnościopodobne. Wysoko przetworzona żywność, te wszystkie fast foody powodują, że człowiek rośnie wszerz, ale nie dowozi do organizmu tego, co potrzebuje. Więc tego nie powinniśmy w ogóle jeść. Bardzo szkodzi alkohol i to w każdej ilości, najmniejszej. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Nikotyna, inne używki, nie mówiąc o na przykład substancjach psychoaktywnych. To są rzeczy, które bardzo osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego, między innymi poprzez uszkadzanie mikrobioty jelitowej. Naszą odporność wybitnie osłabia przewlekłe przemęczenie. Przemęczenie. I w życiu konieczne jest wypracowanie sobie balansu praca-odpoczynek. Każdy z nas ma troszkę inny charakter, inny genom, inaczej się regeneruje, to też zależy od wieku. Więc musimy pamiętać o tym, że będąc młodym mamy bardzo dużo siły, i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie góry przenosić, ale to tylko nam się tak wydaje. Z kolei w starszym wieku musimy pamiętać, że regeneracja trwa dłużej, więc musimy znaleźć ten balans i to jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Pamiętajmy, że zdrowy organizm to większa aktywność, to większy potencjał intelektualny, to większe możliwości działania generalnie. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na układ immunologiczny to przewlekłe niedospanie. Niedospanie. Czyli za krótki sen. Człowiek powinien spać przynajmniej 7, najlepiej 8 godzin na dobę. Zwróćcie uwagę, moi kochani, na swoje dzieci, swoje wnuki. Czy one nie zarywają nocy, siedząc przed telefonem czy przed komputerem? Trzeba pomalutku i bardzo cierpliwie, bo nagle to oni się zbuntują. Ale pomalutku i cierpliwie uczyć, że to jest niedobre działanie. I nie tylko kwestia zabierania sobie godzin snu, ale siedzenie przy komputerze albo przed telefonem przed snem powoduje, że człowiekowi się źle zasypia, a jak już śpi, to ten sen jest gorszej jakości. Zażywanie środków nasennych, wszystko zależy jakich środków nasennych. Bo jeśli to są benzodiazepiny, no to są środki niezwykle uzależniające i to są środki, które działają uspokajająco na cały mózg, nie tylko na tą sferę emocjonalną, ale cały mózg działa wolniej po tych lekach różnych z grupy benzodiazepin. Ja uważam, że nie powinniśmy brać chemicznych leków nasennych. Teraz, moi kochani, jeśli chodzi o długotrwałe zaburzenia snu, to organizm reaguje na te długotrwałe zaburzenia snu tak, jak na przewlekły stres. Czyli kaskada zdarzeń dziejących się u osób, które mają przewlekłe niedospanie, jest taka sama jak przy przewlekłym stresie. Jest wydzielanie nadmierne i nieprawidłowe kortyzolu, wydzielanie nieprawidłowe różnych substancji, które prowadzą do zaburzeń metabolicznych i zaburzeń w działaniu układu odpornościowego. Teraz chwilę chcę jeszcze powiedzieć o tej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest konieczna nie tylko z tego powodu, o którym mówiłam, czyli o dbaniu o równowagę kwasowo-zasadową organizmu. To jest niezwykle ważne, ale ważne jest również to, że jak jesteśmy aktywni, to jesteśmy szczęśliwsi. Jak jesteśmy aktywni, szczególnie na świeżym powietrzu, jak patrzymy na piękny świat, który został stworzony, to poziom endorfin rośnie. Jeśli szybko idziemy, jeśli się troszkę zmęczymy, te endorfiny produkują się bardziej, a lepsze samopoczucie to jest lepiej funkcjonujący cały organizm i również układ odpornościowy. Dla pracy układu odpornościowego nie. Dla pracy układu odpornościowego nie. Ale generalnie oczywiście, że ma znaczenie. Jak będziemy bardzo aktywni wieczorem, to potem będzie nam ciężko usnąć. Chociażby. No. Dobrze. Dobrze, to już pomalutku, jeszcze trochę. I kolejnym niezwykle ważnym, i tak naprawdę już od urodzenia dziejącym się czynnikiem budującym naszą odporność jest trening układu immunologicznego. Trening układu immunologicznego. Jak trenować układ immunologiczny? Jak człowiek się rodzi, to właściwie nie jest odporny na większość patogenów, bo z nim nie miał styczności, będąc w łonie matki. I ten człowiek pomalutku, kontaktując się z światem zewnętrznym, szczególnie poprzez przewód pokarmowy, nabywa odporności. I na przykład malutkie dziecko, takie jeszcze raczkujące, wszystko co widzi na podłodze, bo ma świetny wzrok, bierze do buzi. I to wcale nie jest takie złe, ponieważ w ten sposób buduje swoją odporność. Buduje swoją odporność. My, ludzie dorośli, powinniśmy dbać o kondycję naszego układu odpornościowego w ten sposób, że nie powinniśmy unikać kontaktu z innymi ludźmi. Bardzo dobrze, że się tutaj w dużej gronie ludzi spotkaliśmy. Wymieniamy się różnymi antygenami, różnymi patogenami i w ten sposób budujemy swoją odporność. Wtedy organizm sobie przypomina, a z tym patogenem to 3 lata temu miałem kontakt, a albo 10 lat temu. I odnawia swoją pamięć. I w ten sposób budujemy swoją odporność. Jak jeszcze można budować swoją odporność? Jak jej nie rujnować? Jest bardzo ważne, żeby żyć w warunkach takich, nie dbać o sterylną czystość w tym miejscu, gdzie mieszkamy. Nie może być sterylnie, bo sterylność to jest usunięcie wszystkich patogenów. Sterylność jest potrzebna na sali operacyjnej, to na pewno, ale w życiu codziennym sterylność jest naszym wrogiem. Trzeba sprzątać, musi być porządek, ale bez przesady. Nie należy czyścić substancjami przeciwbakteryjnymi wszystkich powierzchni, na przykład. No. I teraz mogę wam powiedzieć o moim doświadczeniu, jeśli chodzi o kontakt ze światem zewnętrznym. Jak pracowałam w przychodni i miałam kontakt z bardzo wieloma antygenami, z bardzo wieloma patogenami, bo każdy, kto był chory, albo mnie wołał do domu, albo przychodził chory do przychodni. I wyobraźcie sobie, że ja przez te wszystkie lata, jak pracowałam zawodowo, chorowałam może raz w roku, może rzadziej i te choroby były 2-3 dniowe. Bardzo krótko. Bardzo krótko i powiem bez bicia, że wtedy bardzo o dietę to nie dbałam. Ponieważ byłam mądra, młoda i nie do końca mądra. Więc ta dieta nie zawsze była super, ale ten kontakt z czynnikami, które są potencjalnie chorobotwórcze, jest niezwykle ważny. Niezwykle ważny. I teraz jeszcze parę słów o nadwadze. Ludzie, którzy mają nadwagę albo otyłość, to mają duży nadmiar albo bardzo duży nadmiar tkanki tłuszczowej. A tkanka tłuszczowa sama z siebie generuje endogenne procesy zapalne. A te endogenne procesy zapalne siłą rzeczy osłabiają odporność. Wobec tego dbajmy o naszą wagę należną, o to, żebyśmy nie mieli zbyt dużej nadwagi. To jest niezwykle ważne. A jeśli już mamy nadwagę, to róbmy wszystko, żeby wrócić do wagi należnej. O tym miałam wykład parę miesięcy temu, chyba w czerwcu. W czerwcu na temat nadwagi. I teraz powiem wam rzecz, która jest bardzo pocieszająca dla mnie i dla wszystkich, którzy są mniej więcej w moim wieku. Starszy człowiek, który dba o siebie, może mieć taką samą odporność jak wcześniej. Tylko musi o siebie dbać, czyli musi dowozić do organizmu odpowiednią ilość minerałów i witamin i musi pamiętać o tym, że jeśli już jest starszy, to jego zdolność do przyswajania tych odżywczych produktów spada. Więc musimy dbać tym bardziej o siebie, musimy dbać o ruch na świeżym powietrzu i o kontakty międzyludzkie. One są potrzebne również po to, żeby budować nastrój, żeby budować dobrą psychikę, dobre myśli, dobrą psychikę. Ważne w tym zakresie jest pomaganie innym. Pomaganie innym zawsze buduje bardzo dobre emocje. I teraz tak, parę słów jeszcze powiem, bo problemów ze szczelnością jelita grubego jest dużo. Jeśli jest ktoś, kto ma problem ze szczelnością jelita grubego, czyli ma problem z mikrobiomem jelitowym, czy mikrobiotą jelitową, to może spróbować wspomóc siebie tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłam, ale jest taka substancja, nazywa się to kolostrum i to jest substancja, która już w tej chwili naukowo udowodnione jest, że wspiera mikrobiotę jelitową i wspiera funkcjonowanie błony śluzowej jelita. Nazywa się to kolostrum, jest to substancja, która jest naturalnie przekazywana świeżo narodzonemu dziecku albo świeżo narodzonemu małemu zwierzaczkowi w postaci, to się nazywa siara, to jest pierwszy pokarm. Pierwszy pokarm. I taże siara jest czymś, co wspomaga bardzo to, o czym mówiłam. I kolostrum można stosować w sytuacjach, kiedy człowiek cierpi na schorzenia autoimmunologiczne. Można stosować w sytuacji, której człowiek wie, że jego układ odpornościowy szwankuje. Można stosować u ludzi starszych. Można stosować, tylko trzeba wiedzieć, jakie kolostrum kupić. To kolostrum musi być odpowiednio przygotowane. Ono musi być liofilizowane w niskich temperaturach. I takie kolostrum można kupować i można suplementować. No.
1: Są w takim razie różne?
0: Są różni producenci. Jedni produkują lepszy preparat, inny gorszy. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, jaki preparat się kupuje, jeśli się go już w ogóle kupuje. Ja myślę, że to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Proszę bardzo.
2: Ja mam takie pytanie, bo ktoś kiedyś mówił, że nieszczelne zjawisko jest wtedy, kiedy na przykład jemy buraczki, nie? No i często jest tak, że mocz później jest taki ciemniejszy, albo po prostu to wychodzi z kawy, prawda? Więc ta osoba mi powiedziała, że jelita, jeżeli są szczelne, to w moczu nie powinno się ten barwnik pojawić. To jest prawda?
0: To jest taki bardzo prosty test. Oczywiście, że barwnik buraczkowy z przestrzeni jelitowej nie powinien się dostawać do krwioobiegu. Jeśli się dostaje, to na pewno mamy do czynienia z nieszczelnością jelit. Ale nieszczelność jelit to są zawsze wtedy jakieś przynajmniej niewielkie zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego. To są zaburzenia, które odkrywamy w sobie, czyli mamy schorzenia na przykład autoimmunologiczne.
1: Alergie.
0: Alergia też.
3: No. A jak zapobiegać tej nieszczelności?
0: To cały wykład temu poświęciłam. Albo prawie cały. To jest po prostu życie zgodne z zasadami zdrowia. To jest unikanie wszystkiego, co sztuczne. Unikanie tego, co człowiek wymyślił. Czyli wszystkich produktów rafinowanych.
1: Nigdy sztucznej witaminy nie weźmie ani
0: no, ja myślę, że dużo snu jest też bardzo potrzebne. Pamiętajmy, że sen to jest ten okres, kiedy się regeneruje cały organizm. Kiedy się regenerują wszystkie tkanki, łącznie z mózgiem. Bardzo proszę.
4: Wiem, że cukier jest tym składnikiem, który jest niszczący, ale wprowadza nas dobry nastrój. I teraz co jest korzystniejsze? Dobry nastrój chwilowy, czy też po prostu odmawianie sobie, bo to jest pewien stres, brak tego dobrego nastroju. Ja przepraszam, to takie proste pytanie, ale nieraz jest tak, że zastanawiam się, czy to, co rzeczywiście mam świadomość, że może być niebezpieczne, przy niewielkich ilościach, że gdy mam to uczucie, to widzę, że co sprawia mi przyjemność, nie jest korzystniejsze do leczenia.
0: No więc tu było pytanie, czy cukier, który poprawia nastrój, czy zjedzenie cukru, który poprawia nastrój, nie... Czy jest uzasadnione jedzenie, żeby poprawić nastrój i w ten sposób poprawić działanie układu odpornościowego? Powiem tak, że odstawienie cukru to jest pewien krótkotrwały stres dla organizmu. A potem, jak człowiek odstawi cukier i wszystko, co zawiera słodkie rzeczy, to potem człowiek odkrywa mnóstwo nowych smaków, mnóstwo nowych, pysznych rzeczy, których w ogóle nie odczuwał poprzez to, że miał popsuty zmysł smaku tym cukrem. To samo się tyczy soli. Jeśli przesalamy jedzenie, to też nie tracimy ogromną głębię różnych smaków, które pojawiają się, jeśli solimy znacznie mniej. Bardzo proszę.
3: Tak samo jak się je ostre rzeczy, to też się nie ma smaku. Do innych rzeczy nie czuje się.
0: Jedzenie ostrych rzeczy jest no, tym samym, co jedzenie czegoś, co to troszkę niszczy nasz zmysł smaku, po prostu. No. Dobra, to
5: ale
0: bardzo.
5: Poprawia florę bakteryjną jelit ostre jedzenie, na przykład Chińczycy, Japończycy,
4: Hindusi.
5: Hindusi, oni tam jest zapach tych różnych przypraw jest mnóstwo w tym jedzeniu.
0: Ja myślę, że oni tak solidnie przyprawiają jedzenie, szczególnie Hindusi, szczególnie Indianie w Ameryce Południowej, dlatego że ich produkty spożywcze zawierają bardzo wiele patogenów. Bardzo wiele patogenów i myślę, że to ich chroni przed nie tylko patogenami w sensie bakterii, czy wirusów, czy grzybów, ale też przed pasożytami. Przed pasożytami to jest skłonność do ostrego przyprawiania, to są wszystkie te rejony, gdzie bywają tropikalne temperatury.
5: Doktor, ale oni nie cierpią na nowotwory, nie hodują na nowotwory.
0: Oj, bym polemizowała. Bym polemizowała, dlatego że ludzie, którzy żyją w trudnych warunkach, zazwyczaj żyją krócej. Więc prawdopodobieństwo tego, że układ odpornościowy przeoczy jakieś komórki nowotworowe, które się wymkną spod kontroli, jest mniejsze. Bo z biegiem czasu, z biegiem lat życia, prawdopodobieństwo, że coś układ odpornościowy przeoczy w sensie komórek nowotworowych, jest coraz większe, bo żyjemy coraz dłużej.
5: To jest kobieta, pani doktor. Jako małe ryszynko, jedno żyło.
2: Czy pani doktor może polecić jakąś konkretną markę producenta kolostru?
0: Nie odważę się, nie podejmę się, dlatego że tego nie analizowałam. Więc proszę łaskawie na własny rachunek szukać, tylko mówię, to musi być w niskich temperaturach liofilizowane. No.
2: Nie wiadomo, czy to producent ujawnia.
0: No powinien. Powinien, dlatego że sposób przygotowania mówi o tym, jak dobry jest to preparat. No. Bardzo dziękuję.
6: Dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na małą degustację kanapeczek ze skalcem wegańskim oraz
7: zapraszamy, żeby się poczęstować pyszną macierzanką, która też jest zaparzona, jest cieplutka, więc można próbować. Zapraszamy serdecznie. No i również zapraszam na kolejny wykład za miesiąc. Dziękuję bardzo.
0: Jest naprawdę
7: temat będzie, jak stres wpływa na osoby po 50, na organizm i jak temu zapobiegać i jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Dziękujemy.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

Mark Finley. Pewność w niepewnym świecie. Boży przepis na szczęście. Wyobraź sobie, że Kraków został opanowany przez radykałów kierujących się poszukiwaniem przyjemności jako naczelną zasadą postępowania. Ludzie ci mają dosyć zakazów i ograniczeń. Są zdania, że dorośli powinni mieć swobodę decydowania, co jest dla nich dobre, a co złe. Uważają, że 10 przykazań Bożych przedawniło się jako wytwór zamierzchłej przeszłości, zaś prawa państwowe są jedynie narzędziem tyranów służącym narzucaniu narodom ich woli. Owi radykałowie oświadczają za pośrednictwem środków masowego przekazu, że odtąd Kraków jest całkowicie wolnym miastem. Nie obowiązują na jego terenie żadne prawa. Jego mieszkańcy mogą poszukiwać szczęścia w każdy możliwy sposób. Ograniczenie prędkości na ulicach, sygnalizacja świetlna i uprawnienia policji drogowej – wszystko to może jeszcze obowiązuje w innych, nudnych miastach, ale nie w wolnym od wszelkich ograniczeń Krakowie. Ponadto krakowiacy mogą wejść do dowolnego sklepu czy domu i zabrać stamtąd co chcą, oczywiście bez płacenia. Związki małżeńskie także przestały obowiązywać. Każdy może realizować swoje życie intymne w sposób, jaki mu się żywnie podoba, z kim popadnie i bez żadnych ograniczeń. Zamiast przyjemności – koszmar. Co stałoby się, gdyby ten absurdalny scenariusz został wcielony w życie? Po pierwsze, wskutek nagromadzonych wraków samochodów i ciał ofiar licznych kolizji, ulice stałyby się nieprzejezdne w ciągu kilku godzin. Sklepy z bronią zostałyby opróżnione do cna w jeszcze krótszym czasie, a ceny broni na czarnym rynku osiągnęłyby rekordowy poziom. Każdy dom zamieniłby się w pilnie strzeżoną twierdzę. Rzekoma wolność szybko skończyłaby się, a jej miejsce zajęłyby rządy terroru i bezprawia. Nie tak dawno jeszcze dumni ze swej mądrości krakowiacy, teraz ukryci za barykadami i zaryglowanymi drzwiami, zaczęliby się poważnie zastanawiać, czy 10 przykazań Bożych rzeczywiście uległo przedawnieniu. Zanim uznasz tę ilustrację hipotetycznej sytuacji miasta, w którym panuje nieograniczona wolność za przejaw wybujałej wyobraźni, pozwól, iż powiem, że podobny eksperyment w rzeczywistości został przeprowadzony. I to nie w jednym mieście, a w całkiem sporym europejskim kraju. W roku 1793 władze rewolucyjnej Francji potępiły Biblię i religię, oficjalnie oświadczając, że Bóg nie istnieje. Przedstawiciele narodu złożyli hołd tańczącej dziewczynie, bogini rozumu, czyniąc z prostytutki symbol nowego ładu moralnego, jaki zamierzali wprowadzić. Ich celem było poszukiwanie przyjemności bez żadnych ograniczeń czy poczucia winy. 3,5 roku wystarczyło, by Francuzi dobitnie przekonali się, iż tak czy inaczej potrzebują 10 przykazań Bożych. Ta gorzka lekcja była nie tylko stratą czasu, ale pochłonęła także kwiat narodu. Tysiące najwybitniejszych synów Francji, którzy podczas rządów terroru złożyli głowę pod nóż gilotyny. Intelektualiści, uczeni, wykładowcy uniwersyteccy, przywódcy religijni, przedsiębiorcy i studenci padali ofiarą ludzi nikczemnych, którzy przemocą przejęli władzę. Prawda jest taka, iż wolność nie może istnieć bez wyraźnie wytyczonych granic, praw, które ją chronią. To one gwarantują bezpieczeństwo, które jest niczym innym jak zachowaniem wolności. Granice szczęścia. Przyjrzyjmy się bliżej granicom, które Bóg nam wyznacza, dekalogowi. Zazwyczaj, gdy czytamy 10 przykazań Bożych, otwieramy Biblię na 20 rozdziale Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej, i zaczynamy czytać od wersetu 3. Przeważnie pomijamy 2 poprzednie wersety, podczas gdy powinniśmy uważnie je przeczytać i przemyśleć. Oto one.
Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czy rozumiesz, co Bóg mówi w tych słowach? Mając wygłosić 10 przykazań, a następnie wypisać je na kamiennych tablicach, aby zachowały się dla przyszłych pokoleń, czyni to dlatego, iż chce, aby ludzie byli szczęśliwi. Właśnie wybawił ich z niewoli, uczynił ich wolnymi. Czy nie byłoby dziwne, gdyby Bóg, który dołożył tak wielu starań, aby uwolnić swoje dzieci i uczynić je szczęśliwymi, teraz nadał im przykazania znowu czyniące z nich niewolników? Czy nie wydaje się bardziej prawdopodobne, iż przykazania te służyły raczej temu, by pozostali wolni i szczęśliwi? Temu właśnie służy 10 przykazań Bożych. Są one boskim przepisem na szczęście. Pierwsze przykazanie Dekalogu brzmi następująco: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bogiem staje się dla ciebie wszystko, czemu dajesz priorytet w swoim życiu. Mogą nim być pieniądze, alkohol, sport, telewizja czy seks. Twoim bogiem może stać się inny człowiek, aktor, idol rockowy, a nawet osoba, którą obdarzasz uczuciem. Świat pełen jest fałszywych bogów, których ludzie sami sobie czynią, by dać się im zniewolić. Stwórca pragnie, byśmy tylko Jego mieli jako jedynego Pana, bo tylko On jest Bogiem, mogącym nam zapewnić wolność i szczęście. W drugim przykazaniu Dekalogu czytamy: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył. W tym przykazaniu Bóg mówi nam, że oddając Mu cześć, mamy to czynić bezpośrednio. Jakże wspaniałomyślne jest to zaproszenie. Nie musimy czcić Pana za pośrednictwem obrazów wykonanych ludzkimi rękami. Nie musimy uciekać się do pośrednictwa innych ludzi. Bóg Wszechświata, Stwórca niezliczonych gwiazd i planet, Ten, który stworzył szemrzące potoki i obłoki na niebie, mówi: Przyjdź i oddaj mi cześć. Moje serce jest otwarte dla Ciebie. W moich ramionach jest dla Ciebie miejsce. W tej więzi, którą pragnę utrzymywać z Tobą, znajdziesz spełnienie Twoich najgłębszych potrzeb. Trzecie przykazanie Dekalogu uczy nas: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego. Oznacza to, że oddając Bogu cześć, mamy to czynić z największym szacunkiem. Możemy być prawdziwie szczęśliwi jedynie wtedy, gdy traktujemy Pana z należytym szacunkiem jako Króla Wszechświata. Czy ci, którzy dopuszczają się słownej profanacji wobec Wszechmogącego, mogą czuć się wolni? Nie. Nawet ich sposób wyrażania się świadczy o ich zniewoleniu. Czy to nie jest tragiczne, że ludzie stworzeni na podobieństwo Stwórcy bezmyślnie posługują się Jego imieniem? Wymienianie imienia Bożego bez potrzeby jest oznaką lekceważenia wobec Niego. Świadczy o tym, że mamy mizerne pojęcie o Stwórcy, o Jego mocy i o Jego znaczeniu w naszym życiu. Czwarte przykazanie Dekalogu nakazuje: pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 6 robić będziesz i będziesz wykonywał wszelkie roboty twoje, ale dnia 7 sabat Pana Boga twego jest. W ten sposób Bóg wyznacza szczególne cotygodniowe spotkanie z nami. Dzień, który mamy spędzić uroczyście w Jego obecności. Zaprasza nas, a właściwie przekazuje nam, byśmy porzucili naszą powszednią pracę, uwolnili się od tłumu i obowiązków, które pochłaniają naszą uwagę na co dzień, by znaleźć odpoczynek w Nim. 7 tygodnia, sobota, jest także zaproszeniem dla nas, byśmy znaleźli nasz początek w Bogu. Ma to szczególne znaczenie w czasach dominacji materializmu i zaświadczenia.
Ten szczególny dzień przypomina nam, że Pan jest naszym Stwórcą, a my nie jesteśmy dziełem ślepego przypadku. Wiedząc, że Ten, który zarządza wszechświatem, jest naszym najlepszym przyjacielem, możemy czuć się szczęśliwi i spełnieni. Jeśli miłujesz Zbawiciela całym sercem, będziesz Go czcił ponad wszystko, bezpośrednio, z największym szacunkiem i szczególnie w dniu, który On wybrał w tym celu. Wtedy Jego miłość będzie wypełniać Twoje serce, napełniać energią całą Twą istotę i czynić Cię szczęśliwym. Jak miłować bliźnich? Podobnie jak cztery pierwsze przykazania dekalogu uczą nas miłować Boga, tak kolejnych sześć przykazań wskazuje nam, co to znaczy miłować bliźnich. Piąte przykazanie dekalogu nakazuje: czcij ojca swego i matkę swoją. Jest ono Bożym wezwaniem do podtrzymywania pozytywnych więzi w rodzinie, podstawowej komórce społeczeństwa. Szczęście rodzi się tam, gdzie mąż i żona, rodzice i dzieci rozwijają bliskie więzi oparte na wzajemnej miłości i szacunku. Natomiast nadwątlone więzi rodzinne są przyczyną największych życiowych tragedii. Córka moich znajomych pokłóciła się z nimi i postanowiła, że nigdy więcej się do nich nie odezwie. Pamiętam, jak bardzo wtedy cierpieli. Nie było dnia, by nie płakali z tego powodu. Nie tylko rodzicom należy się szacunek. Apostoł Piotr poszerza krąg osób, którym winniśmy go okazywać. Wszystkich szanujcie, czytamy w pierwszym liście Piotra, 2 rozdziale i 17 wierszu. Szanuj ludzi ze względu na ich podobieństwo do Boga. Szanuj dzieci, bo one przecież też są ludźmi, a ich uczucia są nie mniej delikatne i wrażliwe niż Twoje. Szanuj ludzi bez względu na religię, kolor skóry, narodowość, zamożność, wykształcenie i wykonywany zawód. To przykazanie wzywa nas do rozwijania pozytywnego sposobu odnoszenia się do wszystkich, z którymi się stykamy. Szóste przykazanie dekalogu mówi krótko: nie zabijaj. A dotyczy nie tylko czynów, ale także myśli. Jak wiemy, przyczyną morderstw jest gniew, a ten rodzi się w sercu. Byliśmy przerażeni i przygnębieni, gdy pociski artyleryjskie i kule snajperów dziesiątkowały nie tak dawno bezbronnych mieszkańców Sarajewa w Bośni i Hercegowinie. Wielokrotnie niesprawiedliwość świata porusza nas do głębi, powodując ogromne wzburzenie. Jednak jakże często nie zauważamy, że morderstwo rodzi się z krytyki, plotki, gniewu, rozżalenia i rozgoryczenia. Czy Twoje serce jest naprawdę wolne od przemocy? Być może nie zabijamy przy pomocy karabinów, ale czy nie zabijamy słowami? Czy nie zadajemy ran sposobem odnoszenia się do ludzi? W Ewangelii Mateusza 5 rozdziale i tam w wierszach od 21 po 24 czytamy, iż Jezus objawił szersze znaczenie szóstego przykazania dekalogu i wezwał nas do rozwijania pozytywnych więzi z ludźmi. Polecił nam napełniać nasze myśli tym, co tworzy więzi, a nie tym, co je niszczy. Czy to możliwe, że gdy lubujemy się w oglądaniu choćby fikcyjnych scen przemocy, łamiemy w ten sposób szóste przykazanie dekalogu? Przykazanie to wzywa nas do poszukiwania szczęścia w łagodności, uprzejmości, miłosierdziu i współczuciu, a nie w brutalności i przelewie krwi. W siódmym przykazaniu dekalogu Bóg mówi coś, o czym dzisiaj wielu wydaje się nie pamiętać. Nie cudzołóż. Współczesne społeczeństwo oszalało na punkcie seksu. Seksualne przesłania są powszechnie wykorzystywane w reklamach, a seksualne mniejszości urządzają parady w celu zamanifestowania swoich preferencji, czyniąc z tego rozrywkę dla gawiedzi. Jednak nie znajdują szczęścia ci, którzy z seksu czynią swojego Boga. Rozwiązłość seksualna prowadzi jedynie do rozbicia rodzin,
złamanych serc, smutku, poczucia winy i osamotnienia. Z drugiej strony, pełna zaangażowania miłość i spełnienie w małżeństwie rodzą największe szczęście, jakie człowiek może osiągnąć. Boża droga jest zatem znacznie lepsza. Nie tylko dla zawodowców. Ósme przykazanie dekalogu, nie kradnij, wzywa nas do poszanowania cudzej własności. Odnosi się ono nie tylko do zawodowych złodziei. Wzywa do odpowiedzialności także tych, którzy nadużywają pieniędzy swojej firmy czy oszukują w płaceniu podatków. Dotyczy tych, którzy kradną w sklepach, nierzetelnych rzemieślników, właścicieli mieszkań zawyżających czynsz, ściągających uczniów i studentów, pracodawców zaniżających pensje swoim pracownikom itd. Kradzież staje się nawykiem, który odbiera szczęście zarówno złodziejowi, jak i tym, którzy zostali okradnięci. Podważa także wzajemne zaufanie w społeczeństwie. Dziewiąte przykazanie dekalogu mówi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Przykazanie to nakazuje nam szanować reputację bliźnich i nie kłamać im ani o nich. Szkodzenie cudzej reputacji jest niszczeniem tej osoby w oczach innych. Czy pracowałeś kiedyś w miejscu, gdzie panowała wzajemna podejrzliwość i gdzie ktoś nieustannie budził niepokój swoimi wypowiedziami na temat innych osób? Nie muszą to być wypowiedzi z gruntu kłamliwe. Wystarczy nieco przesady i braku równowagi w ocenie drugiego człowieka. Czy w takim miejscu pracownicy czują się szczęśliwi? Czy z radością przychodzą do pracy? Dziewiąte przykazanie dekalogu uczy nas, że życie może być znacznie przyjemniejsze dla wszystkich, jeśli traktujemy bliźnich tak, jak chcielibyśmy być przez nich traktowani. Ostatnie, dziesiąte przykazanie dekalogu sięga do istoty większości problemów. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Inaczej, nie zazdrość. Wykracza ona poza nasze czyny i dotyka korzeni grzechu, zła popełnianego w myślach, we wnętrzu duszy. Ludzie łamią to przykazanie, zanim dopuszczą się kradzieży. Łamią to przykazanie, zanim popełnią cudzołóstwo. Zazdrość to pożądanie tego, co należy do innych. Ludzie zawistni nie są wolni ani szczęśliwi. Zamykają się w więzieniu własnych złych pragnień. Wpadają w jeden z rodzajów zniewolenia, przed którym ostrzega nas dziesięcioro przykazań Bożych. Czy chcesz się przekonać, jak działa dziesięcioro przykazań Pańskich i jak wygląda ich praktyczne zastosowanie? Spójrz na Jezusa. On jest ucieleśnieniem dekalogu. To właśnie te zasady czyniły Jego życie tak miłym dla innych i nadawały nieodpartą moc Jego wpływowi. Czy był On surowy i niemiły? Zapytaj ludzi, których uzdrowił. Zapytaj dzieci, które garnęły się do Niego. Zapytaj kobietę, którą oskarżyciele przywlekli do Niego, aby ją potępił. Zapytaj tych, którym przebaczył grzechy. Zapytaj się Marii, opłakującej Go po Jego śmierci. Zapytaj męczenników, którzy woleli złożyć życie w ofierze, byle się go nie zaprzeć. Dzięki niech będą Bogu, że w Jego mocy możemy korzystać z Jego wspaniałego przepisu na szczęście. Mark Finley. Pewność w niepewnym świecie. Symbol ojczyzny. Oświadczenie z Moskwy było wyrażone w szczególnie oszczędnych słowach. Borys Jelcyn, prezydent Rosji, w obecności prezydentów Ukrainy i Białorusi, republik, które w 1922 roku wraz z Rosją stworzyły Związek Radziecki, oświadczył: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przestaje istnieć jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny.
Początkowo wiadomość ta wydawała się tak nieprawdopodobna, że trudno było w nią uwierzyć. Imperium zła, supermocarstwo od dziesięcioleci budzące w mieszkańcach Zachodu strach, miałoby tak po prostu przestać istnieć? Potem świat ujrzał trójkolorową flagę Rosji, wznoszącą się dumnie nad kopułami i iglicami Kremla. Nowa flaga powiewała nad byłym imperium Lenina, Stalina i Breżniewa. Wtedy do wszystkich dotarło, że naprawdę nastąpiła zmiana władzy, fundamentalna i nieodwracalna. Flaga to po prostu kolorowa tkanina, symbol. Jednak symbole są ważne. Mieszkańcy wschodniej Europy, którzy wyszli na ulice miast pod koniec 1989 roku, wiedzą, jak ważne są symbole. Maszerując w potężnych manifestacjach, nieśli transparenty i flagi w geście protestu przeciwko panującemu dotąd porządkowi. Wznosili flagi na znak rodzącej się wolności. Dyktatorzy oglądający te manifestacje na ekranach telewizorów w swoich rezydencjach i bunkrach wiedzieli, że te flagi są znakiem, iż dni ich panowania zostały policzone. Sztandary zawsze były też ważnym symbolem posłuszeństwa. Oznaczały lojalność niezliczonych obywateli gotowych służyć swemu krajowi, a nierzadko złożyć życie w ofierze za ojczyznę. Czy istnieje flaga powiewająca nad Królestwem Bożym na ziemi? Czy istnieje sztandar będący symbolem Królestwa Chrystusa, Królestwa łaski i wolności? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się przez chwilę, dlaczego flagi znaczą tak wiele. Przyjrzyjmy się temu, co reprezentują. Nasze pochodzenie. Po pierwsze, flaga zazwyczaj wskazuje pochodzenie narodu. Przypomina nam, skąd się wywodzimy oraz jakimi zmaganiami i ofiarami okupione były powstanie i przetrwanie naszej ojczyzny. W Biblii czytamy o Bożym symbolu, który spełnia taką właśnie rolę. Symbol ten jest tak ważny, iż jedno z dziesięciorga przykazań zostało poświęcone właśnie jemu. Czwarte przykazanie dekalogu kieruje nas wstecz ku naszemu pochodzeniu, ucząc, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, stworzonymi przez Pana na Jego podobieństwo. Oto co Stworzyciel mówi w tym przykazaniu. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszelkie roboty twoje, ale dnia siódmego sabat Pana Boga twego jest. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego, dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Słowa te pochodzą z drugiej księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału, i wierszy od 8 po 11, czytane były w przekładzie Biblii księdza Wójka. Bóg pragnie, byśmy pamiętali o siódmym dniu tygodnia. Dlaczego? Ponieważ jest to pomnik uczyniony z czasu, a jego zadaniem jest podtrzymywanie naszej więzi ze Stwórcą. Dlatego też sobota mówi nam, kim jesteśmy. Wskazuje, że nie wyewoluowaliśmy z niższych form życia wskutek serii niewiarygodnych mutacji. Przeciwnie, jesteśmy dziećmi wszechmogącego, miłującego Zbawiciela. Jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Jesteśmy duchowymi istotami zdolnymi pamiętać o naszym Stwórcy i czcić Go. Czy wiesz, że Biblia nazywa sobotę znakiem więzi łączącej Boga z Jego ludem? Oto co mówi Stworzyciel za pośrednictwem proroka Ezechiela w 20 rozdziale i tam 20 wierszu. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Tak więc sobota jest znakiem, symbolem, czymś w rodzaju flagi. Gdy przyznajemy się do niej,
wyrażamy tym samym, kto panuje nad nami. Stwórca, nasz niebiański Ojciec. Skrwawione sztandary. Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podstawowemu znaczeniu flagi. Flaga zazwyczaj przypomina nam o ofiarach poniesionych za nas przez tych, którzy byli przed nami. Większość flag państwowych jest więc jakby zanurzonych we krwi, gdyż niemal każdy naród w jakimś etapie swojej historii musiał okupić wolność przelaną krwią swoich synów i córek. Gdy niesiemy flagę w pochodzie albo wywieszamy ją na budynku w Dzień Narodowego Święta, przypominamy sobie cenę naszej wolności. Oddajemy honory fladze, gdyż wielu ludzi poniosło największą ofiarę za to, co ona reprezentuje. Siódmy dzień tygodnia ma podobne znaczenie. W liście do Hebrajczyków czytamy, że sobota symbolizuje dzieło dokonane przez Chrystusa celem ustanowienia Jego Królestwa Łaski. W rozdziale czwartym autor listu do Hebrajczyków mówi o tym, że Izraelici nie weszli do Bożego odpocznienia, nie doświadczyli pełni błogosławieństw przymierza. Jednak ci, którzy wierzą w Jezusa, wchodzą do Bożego odpoczynku. Zatem autor wydaje się mówić, iż ci, którzy faktycznie doświadczają sobotniego odpoczynku, to prawdziwy lud Boży. W liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale i tam od 9 po 11 wierszu czytamy: a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Odpoczynek sobotni jest symbolem odpoczynku wiary. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Chrystusa i polegają na Jego zbawczych zasługach, nie starają się własnymi uczynkami zapracować na zbawienie. Przyjmują wielką ofiarę złożoną przez Jezusa, szanują ją, pokładają w niej ufność i dzięki temu doznają duchowego odpoczynku. Wbrew temu, co wielu sądzi, świętowanie soboty jest wyrazem sprzeciwu wobec legalizmu. Każdego tygodnia zaprzestajemy pracy, odrywamy się od codziennych obowiązków i świętujemy wielkie, zbawcze dzieło Pana dokonane dla nas. Powiewając znakiem soboty, flagą soboty, ogłaszamy, że bezgrzeszne życie Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu jest wszystkim, czego potrzebujemy i dzięki nim mamy prawdziwy odpoczynek. Mówimy, że dzięki przelanej krwi Jezusa jesteśmy wolni w Nim. Ta symbolika soboty jest rozwinięta w drugiej Księdze Mojżeszowej w 31 rozdziale i 13 wierszu, gdzie Bóg mówi: przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Sobota jest przypomnieniem, iż Bóg jest tym, który nas uświęca. Nie my to czynimy, nie my generujemy to, co w nas dobre i szlachetne. Sprawiedliwość jest darem Chrystusa, który oddał za nas życie. To właśnie obwieszcza zanurzony w Jego krwi sztandar soboty. Bóg nie tylko nam przebacza, ale także działa, by uczynić świętość naszym żywym doświadczeniem. Nie tylko odpoczywamy w łasce, ale także wzrastamy w łasce. Ja jestem Pan, który was uświęca, czytaliśmy w 2 Mojżeszowej, 31 rozdziale i 13 wierszu. Sobota jest flagą oznaczającą naszą wierność wobec Boga, który nas zbawia i przekształca. Gdy owa flaga powiewa nad nami, oznajmia, że Zbawiciel panuje w nas. Turniej, z którego zrezygnowałem.
Gdy zostałem chrześcijaninem, grałem w szkolnej drużynie koszykarskiej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w mieście Norwich w amerykańskim stanie Connecticut. Nasza drużyna zakwalifikowała się do rozgrywek o Mistrzostwo Północno-Wschodniego Regionu USA, co dla nas, chłopców z 40-tysięcznego miasta, było nie lada wyzwaniem. Turniej eliminacyjny miał się odbyć w dniach od czwartku do niedzieli w mieście Springfield w stanie Massachusetts. Właśnie w tamtym czasie zrozumiałem, co oznacza w życiu chrześcijanina siódmy dzień tygodnia. Przygotowywałem się do chrztu i świętowałem sobotę, starając się być wiernym wyznawcą Chrystusa. Tak więc stanąłem wobec trudnej decyzji, czy pozostać w domu i świętować sobotę zgodnie z wolą Bożą, czy też zagrać w koszykówkę po raz ostatni w sabat. Bardzo chciałem jechać, ale sumienie kazało mi odpowiedzieć, co jest dla mnie ważniejsze, koszykówka czy Jezus. W rozterce ducha zatelefonowałem do jednej z członkiń zboru, w którym otrzymywałem lekcje biblijne i zapytałem ją, co powinienem zrobić. Ona odpowiedziała wprost: Marku, bądź wierny Bogu. Tak więc podjąłem decyzję, że nie pojadę na turniej, choć muszę przyznać, że nie byłem wówczas najradośniejszym wyznawcą Chrystusa na świecie. Zrobiłem po prostu to, co powinienem był zrobić. Wydawało mi się, że właśnie straciłem okazję podróżowania, poznawania świata, jadania w pięknych restauracjach i mieszkania w hotelach. Gdy teraz o tym myślę, uśmiecham się do siebie. Głosząc Ewangelię, objechałem cały świat. Przeżyłem niezapomniane doświadczenia, widząc ludzi przychodzących do Chrystusa w Gdańsku, Moskwie, Chicago, Londynie, Kopenhadze, Budapeszcie i wielu innych miastach świata. Owszem, bywałem też w niejednym hotelu i niejednej restauracji. Teraz bywa, że modlę się: Panie, pozwól mi spędzić choć kilka dni w domu. Bóg obdarzył mnie życiem niezmiernie bogatym w doświadczenia od czasu, gdy postanowiłem poświęcić się Jemu. Niewielkie poświęcenie poniesione dla świętowania Pańskiej Soboty nie sprawiło, że przez resztę życia musiałem żyć w jakimś zapadłym kącie. Czasami może się nam wydawać, że poświęcamy się dla Boga, ale przecież otrzymujemy od Niego nieskończenie więcej. Częścią tego, co otrzymujemy od Zbawiciela, jest błogosławieństwo sobotnie. Wierz mi, ten cotygodniowy czas duchowego odpoczynku jest bardzo ważną częścią mojego życia. Pozwala mi iść naprzód, pomaga wzmacniać rodzinne więzi. Gdy Bóg daje nam symbol, daje to, co najlepsze. Gdy przykazuje nam, byśmy odpoczęli, czyni to dlatego, że Jezus uczynił dla nas tak wiele. Jeśli wzywa nas do świętości, to dlatego, że On sam czyni nas świętymi. Kraina marzeń. A teraz trzecie znaczenie flagi. Otóż większość flag reprezentuje ideały danego narodu. Na przykład flaga Stanów Zjednoczonych od początku symbolizowała ideały wolności i równości. Uciskani ludzie z całego świata spoglądali na gwiazdy i pasy amerykańskiej flagi, szukając schronienia w kraju, który witał umęczonych, biednych, zniewolonych i tęskniących za wolnością. Dla wielu amerykański sztandar symbolizował krainę marzeń. Podobnie sobota symbolizuje krainę marzeń dla chrześcijan. Odpoczynek w Chrystusie, ucieleśniony w sobotnim odpoczynku, jest zapowiedzią ostatecznego niebiańskiego odpocznienia. Cotygodniowy czas poświęcony w szczególny sposób Bogu zapowiada chwilę, gdy ujrzymy naszego niebiańskiego Ojca twarzą w twarz. Gdy w liście do Hebrajczyków w 4:9 czytamy, że pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego, możemy w tych słowach dostrzec zapowiedź naszej przyszłej ojczyzny. Sobota jest symbolem nowej, wiecznej ziemi obiecanej. Biblia wskazuje, iż sztandar soboty będzie się wznosił nad rajem odzyskanym. Zwróć uwagę na te słowa zapisane przez proroka Izajasza.
66 rozdziale, 22 i 23 wierszu czytamy: bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Czekam na ten dzień, gdy wszyscy uczestniczyć będziemy w niesamowitym sobotnim święcie. Czekam na czas, gdy symbol i rzeczywistość staną się jednym. Nim to nastąpi, pragnę być pewny, że Stwórca i Odkupiciel panuje w moim sercu. Pragnę być pewny, że Chrystus jest wielbiony w moim domu. Dla polityka z południa Stanów Zjednoczonych, Henry'ego Grandiego, jego pierwsza podróż do Waszyngtonu była największym wydarzeniem w życiu. Patrząc na budynek Kapitolu, siedzibę parlamentu z flagą powiewającą nad kopułą, Grady był poruszony do głębi. Łzy spływały mu po policzkach, gdy wyszeptał: więc to jest dom naszego narodu. Jakiś czas później, po powrocie do stanu Georgia, zdarzyło mu się nocować w skromnym domu rolnika. Przed udaniem się na spoczynek ojciec zwołał rodzinę i przy świetle świecy odczytał fragment Pisma Świętego. Następnie uklękli wokoło, by się modlić. Było to typowe wieczorne nabożeństwo rodzinne. Grady znowu czuł się głęboko poruszony. Później napisał: myliłem się, sądząc, że Dom Narodu znajduje się w Waszyngtonie. Ta marmurowa budowla, choć wspaniała i piękna, nie jest Domem Narodu. Prawdziwy Dom Narodu to zwykłe domy i chaty, wszędzie tam, gdzie prości ludzie uczą swoje dzieci szanować Słowo Boże i służyć Chrystusowi, którego ono objawia.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 22. Dawid także powiedział: to jest miejsce domu wiekuistego, Boga, i to ołtarz na całopalenie dla Izraela. Dlatego Dawid rozkazał zgromadzić cudzoziemców, którzy byli w ziemi Izraela, i ustanowił z nich kamieniarzy, by rąbali ciosane kamienie na budowę domu Boga. Nadto Dawid przygotował wiele żelaza na gwoździe, na drzwi bram i do spajania, oraz niezliczoną wagę miedzi. Także drzewa cedrowego bez liczby, bowiem Cydończycy i Coryjczycy nawieźli Dawidowi bardzo wiele cedrowego drzewa. Ponieważ Dawid powiedział: Salomon, syn mój, jest małym młodzieniaszkiem, a ma być zbudowany wychwalany oraz wysoki dom wiekuistego, którego imię i sława byłaby na całej ziemi. Dlatego teraz mu wszystko przygotuję. I Dawid przygotował przed śmiercią bardzo wiele. Potem zawołał Salomona, swego syna, i mu przykazał, aby zbudował dom wiekuistemu, Bogu Izraela. Dawid powiedział do Salomona: synu mój, powstało w moim sercu, by zbudować dom imieniu wiekuistego, mego Boga. Ale było do mnie słowo wiekuistego, mówiąc: rozlałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie będziesz budował domu memu imieniu, bo rozlałeś przede mną wiele krwi na ziemię. Oto syn, który ci się urodzi, będzie spokojnym mężem, gdyż zewsząd dam mu odpocznienie od wszystkich jego nieprzyjaciół. Dlatego jego imię będzie Salomon, bowiem za jego dni dam Izraelowi pokój wraz z odpocznieniem. On zbuduje dom memu imieniu. On mi będzie za syna, a ja mu za ojca, i na zawsze utwierdzę nad Izraelem tron jego królestwa. Dlatego wiekuisty będzie z tobą, mój synu. Odniesiesz sukces i zbudujesz dom wiekuistego, twojego Boga, jak o tobie mówił. Pewnie wiekuisty da ci roztropność, rozum oraz cię ustanowi nad Izraelem, abyś strzegł prawa wiekuistego, twojego Boga. Zatem będziesz szczęśliwym, jeśli będziesz strzegł i czynił przykazania oraz sądy, które wiekuisty rozkazał Izraelowi przez Mojżesza. Wzmacniaj się, bądź mężnym, nie bój się ani nie lękaj. Oto w utrapieniu przygotowałem na dom wiekuistego 100 000 talentów złota, 1000 000 talentów srebra, do tego miedzi i żelaza bez wagi, gdyż tego jest wiele. Także przygotowałem drzewa oraz kamieni, a ty jeszcze do tego dodasz. Oprócz tego wielu rzemieślników, kamieniarzy, murarzy, cieśli i wszelkich biegłych w każdym rzemiośle. Złota, srebra, miedzi i żelaza nie ma liczby. Wstań i czyń, a wiekuisty będzie z tobą. I Dawid przykazał wszystkim książętom izraelskim, by pomagali Salomonowi, jego synowi, mówiąc: czy wiekuisty, wasz Bóg, który wam dał ze wszystkich stron odpocznienie, nie jest z wami? Gdyż dał w moją rękę obywateli tej ziemi, a ta ziemia poddana jest wiekuistemu oraz jego ludowi. Zatem teraz oddajcie swoje serce i swą osobę, aby szukać wiekuistego, waszego Boga. Wstańcie i budujcie świątynię wiekuistego, Boga, byście wnieśli skrzynię przymierza wiekuistego oraz święte naczynia Boże do domu, który będzie zbudowany w imieniu wiekuistego.

Rozdział 23. Więc Dawid, będąc stary i syty dni, ustanowił królem nad Izraelem Salomona, swojego syna, i zgromadził wszystkich izraelskich książąt, kapłanów oraz lewitów, i policzono lewitów od 30 lat i wyżej, a ich liczba była według głów ich mężczyzn 38 tysięcy. Z nich ustanowiono na posługę w domu wiekuistego 24 tysiące, a przełożonych i sędziów 6 tysięcy. Nadto 4 tysiące odźwiernych i 4 tysiące chwalących wiekuistego na instrumentach, które wyprodukował do chwalenia. Dawid rozdzielił ich na zastępy według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merarego. Z Gerszona byli Libny i Szymei, zaś synami Libny przedniejszy Jachiel, Zetam i Joel, ci trzej, a synami Szymei Salomot, Heziel i Haran, ci trzej. Ci byli przedniejszymi domów ojcowskich z Ladana. Także synami Szymei Jahat, Zina, Jeusz i Beryja. Ci czterej byli synami Szymei. Jahat był pierwszym, Zina drugim, a Jeusz i Baryja nie mieli wielu synów. Dlatego w domu ojca byli policzeni za jedną rodzinę. Zaś synowie Kehata to Amram, Iczhar, Hebron i Uzyę, czterej. Synowie Amrama to Achron i Mojżesz. Lecz Achron był odłączony, aby służył w miejscu najświętszym. On sam oraz jego synowie na wieki, by kadzili przed wiekuistym, jemu służyli oraz sławili jego imię przez wieki. Natomiast synowie Mojżesza, męża Boga, policzeni są w pokoleniu Lewiego. Synowie Mojżesza to Gerszon i Eliezer, zaś pierwszym synem Gerszona był Szebuel, a pierwszym synem Eliezera był Rehabiasz. Eliezer nie miał innych synów, ale bardzo się rozmnożyli synowie Rehabiasza. Pierwszym synem Iczhara był Szelomit, a potomkowie Hebrona to Jeriasz pierwszy, Amariasz drugi, Jahaziel trzeci i Jekameam czwarty. Zaś synowie Uziego to Michaja pierwszy i Jiszijasz drugi. Synowie Merarego to Machli i Muszy, a synowie Machlego to Elazar i Kisz. I Elazar umarł, a nie miał synów, tylko córki, które pojmowali synowie Kisza, ich krewni. Natomiast synowie Muszyego to Machli, Eder i Jerimot, trzej. Ci są potomkami Lewiego według domów swych przodków. Przedniejsi ojców od 20 lat i wyżej, którzy zostali policzeni z osobna według liczby swych imion i osób, i którzy sprawowali służbę usługiwania w domu wiekuistego. Bowiem Dawid powiedział: wiekuisty, Bóg Izraela, dał odpocznienie swojemu ludowi i na wieki będzie mieszkał w Jeruzalem. Nadto i lewici nie będą nosić przybytku oraz wszystkich jego naczyń do usługiwania. Więc według ostatniego postanowienia Dawida zostali policzeni synowie Lewiego od 20 lat i wyżej, aby pełnili funkcję pod ręką synów Arona przy usłudze domu pańskiego, na dziedzińcach, w gmachach, przy oczyszczaniu wszelkich poświęconych rzeczy oraz przy pracy wokół usługi w domu Boga. Nadto wokoło chleba wystawnego, mąki na ofiarę, niekwaszonych placków oraz blach do pieczenia, wokół mieszania i wielkiej miary i wokół odmierzania. I żeby trwali w każdy poranek, także i wieczór, do wysławiania i do chwalenia wiekuistego. Oraz stale przed wiekuistym, przy każdym ofiarowaniu całopalenia wiekuistemu, w szabaty, w nowiu miesiąca i w uroczyste święta według liczby i ich porządku. I aby przestrzegali działania domu w wyznaczonym czasie, posługi świątyni oraz posługi synów Arona, swoich braci, a w służbie domu wiekuistego.

Rozdział 24. A synów Arona podzielono. Synowie Arona to Nadab, Abihu, Elazar i Itamar. Ale Nadab i Abihu umarli przed obliczem swojego ojca, a nie mieli synów. Dlatego czynności kapłańskie odprawiali Elazar i Itamar. Więc Dawid ich podzielił. Cadoka z synów Elazara i Achimeleka z synów Itamara, według ich obciążenia w ich usługach. A kiedy ich podzielił, znalazło się więcej przedniejszych mężów synów Elazara niż synów Itamara. Z synów Elazara 16 przedniejszych według ojcowskich domów, a z synów Itamara 8 według ojcowskich domów. Zatem jedni od drugich zostali rozdzieleni losem, bo byli dostojnikami świątyni i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Elazara, jak i z synów Itamara. A spisał ich Szemaja, syn Netaneela, pisarz z pokolenia Lewiego, przed królem, książętami, przed kapłanem Cadokiem i Achimelekiem, synem Abiatara, oraz przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i lewitów. I wyznaczono jeden dom ojcowski Elazarowi, a drugi wyznaczono Itamarowi. Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedaje, trzeci na Harima, czwarty na Seorima, piąty na Malkijasza, szósty na Mijamina, siódmy na Hakkosa, ósmy na Abije, dziewiąty na Jozłego, dziesiąty na Sekeniasza, jedenasty na Eliashiba, dwunasty na Jakima, trzynasty na Huppe, czternasty na Jeszebeaba, piętnasty na Bilge, szesnasty na Immera, siedemnasty na Hezira, osiemnasty na Pissesa, dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela, dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, dwudziesty trzeci na Delajachu, dwudziesty czwarty na Maazjasza. Ci są spisani do posługi, aby w swym planie wchodzili do domu wiekuistego, z ręki Arona, ich ojca, jak mu rozkazał wiekuisty, Bóg Izraela. A z potomków Lewiego, co pozostali z synów Amrama, był Szebuel, zaś z synów Szebuela Jehdejasz. Z Rehabiasza, z synów Rehabiasza, przedniejszym był Jiszijasz. Z Ischaryty Szelomot, z synów Szelomota Jahat. A potomkowie Jeriasza to Amariasz drugi, Jahaziel trzeci i Jakameam czwarty. Z synów Uziela Michaja, z synów Michai Szamir. Bratem Michai był Jiszijasz, z synów Jiszijasza Zachariasz. Synowie Merarego to Machli i Muszy. Synem Jaazjasza Ben. Potomkowie Merarego z Jaazjasza Ben, Szocham, Zakkur i Ibri. Z Machlego Elazar, który nie miał synów. Z Kisza, z synów Kisza, Jerachmeel. A synowie Muszy to Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewitów według domów ich ojców. Ci także kładli losy przy swoich braciach, synach Arona, przed królem Dawidem, Cadokiem, Achimelechem i przedniejszymi z ojcowskich domów, kapłanów oraz lewitów. Przedniejszy ojciec obok swego młodszego brata.